tygodnia portalu LMFM. W Serbii sobie mężczyny nowych členów nacjonalnych sowitiów wyberut w novembri. Autor listy Petro Medvid. Serbski minister pro ludzkie prawa, mężczynowe prawa i socjalny dialog Demo Berisha w piatniciu wisnacetoho septembra 2026 roku podpisał rieszenia o wypisaniu wyborów pro nowe sklikania nacjonalnych sowitiów narodnostnych mężczyzn. Informuje o tym agentura Ruten Press. Narodnostne wybory odbudą się 8 novembra. Wybory będą w rednim terminie, kiedy poprzednie prochodyły w novembri 2022 roku i funkczny period nacjonalnych sowitiów, który jest formą mężczynowej samosprawy w Serbii, je 4 roky. Ministerstwo tak samo informowało, że przed tym doczasno zaperło spiskę wyliczył 23 narodnostnych mężczyzn, żeby stanowić, które spełniają kryterii na prawe wybory nacjonalnych sowitiów i które sowity wyberut pośrednictwem wyborczych zborił. Na osnowie zakluczenia sobie 21 narodnostnych mężczyzn, Rusyny, Albanci, Aszkalicy, Bośniaki, Bułgary, Bunieuci, Italyjci, Greki, Egipcjany, Madziary, Makedonci, Niemci, Polaki, Romowe, Rumuny, Słowacy, Słoweny, Ukraińci, Chorwaty, Czarnochorci i Czechy będą wybierać członów swoich nacjonalnych sowitiów prawymi wyborami. Gorańska i rosyjska narodnostna mężczyzna będą nowe nacjonalne sowity wybierać pośrednictwem wyborczych zborów. Rusyny w Serbii mają swój nacjonalny sowit od 2002 roku. To pierwszy dialem 2 roki. Momentalno mają Rusyny 19 członów sowitu. Czysło członów okremych sowitów zależy od czysła ludzi, które hołosiać jak udani narodności mężczyzni. Poniedziałek 21 września septembra 2026 roku. W ramach konkursu Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju Ocinena i Rusyńska Literatura. Autor listy Petro Medvid. Literaturno-czytatelski konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju uspiszno zawerszył swój 9 rocznik. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju w Krajskiej Bibliotece Pawła Orsaga Gwiezdosława w Preszowi sobie w poniedziałek 21 septembra 2026 roku autory ocinianych publikacji wydanych w poprzednim roku perwziali swoje ocinienia. Kniha Roka PSK Sztorik podtrzymuje lokalnych autorów, wydawateliów i ilustratorów, które są skapczane z regionom i pomagają do rozwitku jego kulturnej didowizny. O laureatach konkursu wyryszyła fachowa jury. Na swoje słowo maleji czytateli pośrednictwem online hołosowania. Ocineny knihy w aktualnym 9 ryczniku wyszły z 80 przechołoszonych publikacji. Do konkursu ich nominowali redaktory, wydawateli, autory, knihari, biblioteki, ale i czytatelska gromada. Ocinienia były tradycznie udzielane w kategoriach beletria pro dzieci i młodzież, beletria pro dorosłych, nauczna literatura, popularno-nauczna literatura i w kategorii ukraińska i rusyńska literatura, w której ocinienia udzieluje się raz na 2 roki i może do niej przychołosyć wydane książki za poprzednie 2 roki. To trik do kategorii z ukraińską i rusyńską literaturą było przychołoszonych 10 publikacji, jakie były wydane w rokach 2024 i 2025. Na koniec w niej były wychołoszone 2 pierwsze i 1 trzecie miejsce. Na pierwszym miejscu skończyła publikacja Śpiwanki naszej mamki od Katki Romaniakowej i Marty Żachowej, a tak samo i po ukraińsku napisana kniha Kamiany Potik, której autorem jest Juliusz Pańko. Na trzecim miejscu skończyła rusyńska autorka Ludmyła Szandalowa i swoją ilustrowaną knihą pro najmniejszych czytateli pod nazwą Makowy Przypowitki. O udzieleniu ciny publiki w każdej kategorii wyryszowali żyteli PSK pośrednictwem online głosowania, które prochodziło od 1 juna do 31 augusta. Do Wiedna było zaewidowanych 1412 głosów. W online głosowaniu w ramach ukraińskiej i rusyńskiej literatury wygrała kniżka Ludmyły Szandalowej, jaka zdobyła 242 głosów. Tradycyjny konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju wygłoszuje Preszywski Samosprawny Kraj u współpracy z swoimi regionalnymi bibliotekami w Bardyjowie, Humennim, Lewoczy, Poprali, Priaszowi, Starej Lubowni, Świdniku i Woronowi nad Toplą. Wszystkie nominowane publikacje z aktualnego rocznika będę mógł posmotryć sobie na putowni wystawy, która postępno zawita do wszystkich regionalnych bibliotek. Gorlici i tylała w roci jubileju. Lemkę wspominają stolitia konwersji na prawosławia. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Tylała czerchowy raz stała ważnym miejscem dla prawosławnych lemkiów.
W sobotu 19 września septembra 2026 roku prošle hyn torżestwa w sotnu ryczniciu powrotił lemkił do prawosławia. Ryczniczia to ta praznowana jest jak jubilej poli, które male osobliwe znaczenie dla religijnej i nacjonalnej dostomenności lemkiłskiej wspólnoty. Jak raz chtylawi zaczął się proces gromadnych konwersji, określanych przez prawosławnych lemkił jak powrot do wiry witciu. Tamtyżnia parochia jak pierwsza, prawie w ciłosty, wystąpiła w 1926 roku z grekokatolickiej cerkwi i zwernuła się do warszawskiego metropolity Dionizyja, żeby przyjął jej do prawosławnej cerkwi. W czerchowych rokach podibne ryszynia pidniali selany w desiatkach lemkiłskiej miejscowosty, a sama Tylała zapisała się w historii lemkowiny jak symbol początku tego ruchu. Podla historycznych perekazji przyczyną toho byle Meryńczyma, coraz większa latynizacja grekokatolickiego obriadu ta zbilszene wylijania ukraińskich nacjonalnych nurtiów seret grekokatolickich świaszczennykiów. W odpowiedzi na to Welochlemkiu zaczęło posterichate prawosławia jak element zachowania swojej religijnej tradycji i kulturowej okremosty. Ważną rolę odohrali też pamięć o świaszczennym uczenniku Maksymi Gorlickim ta doświadczenia represji z czasu I światowej wojny. Zme owoczom tych peremin. Jubilejną bożesku liturgię w Tylawi oczolował jego wysokoproświaszczeństwo Paisy, archiepiskop Gorlicki i Peremyszski w asystii czyslennego duchowieństwa. Śpiewał chor Irmos pod wedynią i mości Marianny Jaroj. Cytuania. Z błogosławienia naszego władyki episkopa Paisyja sztoroka, okrem innych bohosłużeń, w sobotu przed rożdestwą Preświatej Bohorodyci służymy w kaplicy w Tylawi służbu Bożu. Kaplicia z 2008 roku stoi na miejscu prestoła cerkwy, która była zbudowana w 1935 roku, a którą zniszczyli w 50-tych rokach. Besiduł w propowidy otec metrat Julian Felenczak. Dalsze cytowania. To świadectwo wiry na krowy świaszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego na pamięty o strastiach naszego narodu, na pamięty o odrodzeniu światowego prawosławia tu w Tylowi i dalszych naszych sełach, na pamięty o weseliniach w Ukrainu, weseliniu w akcji Wisła. Nie sposób nas pomnuty, że my owoczą tych peremin, toho odrodzenia, prodążał świaszczennik. Zgodno z ryszynią Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy na pamiątku jubilei ustanowiono nagrodę medal w sotnu ryczniciu powrotu lemkiu do prawosławia. Po bohosłużeniu medali otrzymali wszystkie przysutne jego mości, a też osoby osobliwo zasłużone dla cerkownego i sospilnego życia jeparchii. Seret odznaczonych naszli się Petro Trochanowski, Olha Telep, Petro Pawełczak, Mykołaj Gałczyk, Olha i Stefan Urdy, Olha i Roman Borsuky, Tomasz Bolech i Dawid Lorczyk. Centralne świadkowania w Gorliciach. Tylawskie torżestwa były prodążeniem centralnych jubilejnych świadkowań, które proszły 5 i 6 września septembra w katedrii Świętej Trojcy w Gorliciach. Spojeno ich ze światom w pamięć świaszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego, kanonizowanego w 1994 roku duchownego i uczennika uznawanego za jednego z duchowych pokrowiteliów ruchu powrotu lemkił do prawosławia. Nedilniu bożestwenną liturgię oczolował wysokoproświaszczenny Awel, archiepiskop lubliński i chomski, w jedno z nim służyli wysokoproświaszczenny Georgi, archiepiskop wrocławski i szczeciński, wysokoproświaszczenny Paisy, archiepiskop peremyszski i gorlicki, wysokoproświaszczenny Jakoł, archiepiskop biłostocki i gdański, ta preoświaszczenny Afanazy, episkop łodziński i poznański. Prysutny były duchowny peremyszsko-gorlickiej jeparchii, te świaszczenniki dalszych jeparchii i czyslenno zgromadzone wirny, w tym pałomnyki z zachidnich zemel i Spidlasza. Jednym z ważniejszych momentów torżestwa było poświadczenie propamiatnej tablici, jaka naszła swoje miejsce w prytworii cerkwy. 1926-2006 w pamięć stolicia powrotu lemkił do wiry witciu światowego prawosławia. Tak zwuczy inskrypcja. Taka sama tablicia naszła się na cokoli kresta woznesenego na totu nachodu przy Tylawskiej kaplicy. Jeho bożeniszy Sawa, metropolita warszawski i ciłej Polszczy, jaki nie zmich pryty do Gorlic, peredał posłania, w którym podkreślił znaczenia podi z peret stolicia dla zachowania wiry i dostomenności lemkił. Cytowania. Zanosiaczy w samochuczomu podziękowania za was z hubyny sercia. Proszę gospoda, żeby ochoronił was i zmicniał, otulał swoją łaską i błogosławieniu, napełniał mudrystiu i lubowiu, a przede wszystkim, żeby zmicniał waszu jednist. Bud te neporuszene i twerdy, niby hirskie werszyny, których żadna syła nie skrszyt i nie zoszmaryt z prawosławnej starszki. Bud te jak hirskie potoky, czysty, iż to zaspokajat każdą sprawę. Trwajte przy naszym prawosławiu wiczni i mużni, jak świaszczenny uczennik Maksy.
czasem towarza mynuist, teperisznist i buducznist, napisał hierarcha. Tiż w Gorliciach były peredane jubilejne nachorody. Wysoko preświaszczeniszej Paisji wrócił ich wszystkim prysutnym hierarcham. Medal z odznaczeniem pierwszym przyznano metropolitii Safi. Choć od podziw w Tylawi minęło już 100 roku, dalej ostają ważną częścią pamięci prawosławnych lemkiów. Jubilejne torżestwa przypomnuły o wartościach, które czerchowe pokolenia starali się zachować mimo wyseliń i rozbycia sospilnych i religijnych struktur. Sereda, 23 września septembra 2026 roku. Film Potopa zdobył dalsze odcienienia. Autor dopisu Petro Medwid. Po tym jak Potopa stała najuspieszniejszym filmem w ramach słowackich filmowych premii Slonko w Sieti i była nominowana za Słowacką Republikę do kategorii Najlepszy Międzynarodny Film w ramach premii Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk, Oscary, w 99. roczniku, której odbuduje się w śledującym roku, film zdobył dalsze uśpichy. W piatniciu 18 septembra 2026 roku hostyło bratysławskie studio LAS gala wieczór przyświęcony 37. roczniku peredawania słowackich narodnych filmowych i telewizyjnych odcinień Igric 2026. Idę o najstarsze peredawania audiowizualnych odcinień na Słowakii, którego organizatorami są Słowacki Filmowy Sojusz, Unia Słowackich Telewizyjnych Twórców i Literaturny Fond. Cinu Igric za żeńskie aktorskie wykonania zdobyła Sara Chrypakowa, która grała hołownu żeńską rolę u filmu Potopa. Cinu Igric za hraną twórczość pro kina zdobył reżyser tego pierwszego porusyńsko-hranego ciłowieczernego filmu Martin Gonda. Twórczą premię za mużskie aktorskie wykonania zdobył Józef Pantlikarz, jaki grał hołownu mużską rolę u filmu. Ocineny byli i producenty Potopy. Specjalne uznania jury pro producentów zdobyła Kataryna Krnaczowa i Tomasz Gicz. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

we wodzie. Trzy, cztery, płynasz na wodzie. Dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj tam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Jakbym był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów, w podręcznikach historii były takie znajomki, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

Wszystkie wesoły anioł w Leluchowie miła. Zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Antyny, Radio LM FM.
1: Jest poniedziałek, 28 wreszcie septembra 2023 roku. A na nowiny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. Ruszyła transgraniczna inicjatywa BioBridge.pl.sk. Głównym celem projektu jest ratowanie i odbudowanie najbardziej zagrożonych gatunków dereł, występujących w lisach niskiego Beskidu, osobliwo tysu i jelici. Liderem projektu jest Nacjonalny Lisowy Centr ze Słowacji, a partnerami Lisa Słowacka Respublika i Drżawna Lisa, Nadleśnictwo Łosia. W ramach inicjatywy w prygranicznych lisach posadzia 10 tysięcy nowych dereł. Projekt zakłada też ochronę najcienniejszych stanowisk zagrożonych gatunków, młode drewa będą ochrożone. Okrem tego, naukowcy prowadzą genetyczne doświadczenia, co pozwala dwutypować najcienniejsze i odporne drewa. W ochronie karpackiej przyrody schosnowane będą moderne technologie, termalne drony, laserowe skanowanie i satelitarne znimko. To pozwoli monitorować stan zdrowia, znajdować ogniska chorych i najuspieszniejszą borbę z oszkodnikami. Okrem tego, ważnym elementem projektu będzie ekologiczna edukacja żytelów pogranicza. Po obu stronach granicy wznikną edukacyjne stezki. Zaplanowano też terenową prowulkę, warsztaty i podziei popularyzujące znania o lisach. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Dofinansowanie z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju wynosi ponad 1,1 miliona euro. Wszystkie aktywności potrwają do końca maja 2028 roku. W gminie Sankowa pojawia się nowa bicyklowa stezka. Gmina otrzymała na to cel w sumie 19,5 miliona złotych. Do końca września septembra 2028 roku pobudują tam 6,5 km nowych tras. Gmina chce zebrać wszystko trasy w funkcjonalną sieć, która pozwoli bezpiecznie poruszać się bicyklom między pojedynymi miejscowościami i najważniejszymi punktami gminy. Rozbudowano budą istniejące stezki, jak i pobudowano całkiem nowe odcinki. Wśród najważniejszych inwestycji znajduje się rozbudowa stezek przy powitowych drogach w stronę kurortu Łapenny i Rogwałdu, jak i budowa nowej rowerowej drogi na trasie Sankowa-Dominikowici. Nowa infrastruktura pojawi się też przy gminnych drogach. Własne gminy podkreślają, że budowa stezek jest częścią większego planu rozwoju Sankowej, tworzenia rekreacyjno-wypoczynkowej oferty, co ma dłużyć turystyczne atrakcje, postępno wznikającą niczniową bazę i kurortne walory. Inwestycje w Sankowie będą realizowane paralelnie z projektami rychtowanymi miastem Gorlici i gminą Gorlici. Kiedy inwestycje będą odpowiednio połączone, żytelni i turysta mogą zyskać o wiele większą spójną sitkę bicyklowych tras w tej części gorlickiego powitu. W Krampni bliżej się Gukinciowy budowa nowego przechodu przez Wysoku. Żelbetowa łałka ma je służyć za jedno szoferem, jak i piszą. Dłuższe pojazdy z wagą do 15 ton. Zastąpić do teperyśniu przeprawu brodom i podwyższoną łałku. Nowy przechód ma poprawić komunikację z Hutą Krampską i zapewnić możliwość przejścia też tudo, kiedy wysoki rywen wody nie pozwala przejść wysoko brodom. Dla żytelni będzie to przede wszystkim nowe cieloryczne pouczenia, a dla odwyczajuczych niski Beskid – czerwowy element infrastruktury zlekszającej poruszania się po tej części Magórskiego Nacjonalnego Parku. Do zawieszenia inwestycji ostali już ostatnie prace i formalności związane z odebraniem obiektu.
0: To były nowiny Radia LM FM.

0: Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.
1: Patrzysna Chodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

To była Amira Medunianin, a przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, a to Patrzys Nachodyna, a to Radio Lem FM, a to nie chcecie od rana denerwaty, nestam, aż to chody, z tymi znymkami, które pizzyłate, to ta znymka z widoką i z tą krystaliczną pochodą, to naprawdę zawiduję. Żełam przyjemnego dnia i nie wyobrażam, żebym ich byty inczej z taką wydoką zawikną i z taką pochodą. Naprawdę, jakby to powiedzieli młode ludzie, choć nie znam, czy tak się dalej wysiduje, sztos. A my sobie tu zaczynamy, zaperte w czterech ścinach, Patrzys Nachodyna, znaczy dzisiaj ja zaczynam, a wy, drodzy radiosłuchacze, byty może też jste w takich cudowych obstawionach przyrody, jak jeden z naszych słuchaczy. Pizzywajcie mi takie zdymki, tak, ja rado ich budu obzerała i komentowała na antenie Tiszusia. Waszym szczęściem. Natalia@lem.fm, tak możecie to ty znamkę peresłaty, albo Messengerom, Natalia Małecka-Nowak, gdzie znajdete, albo Whatsappom, plus Sorokwisem 606-108-701 i tak samo też i SMS-om siadania dostanete. My zaczynamy. Eteria i Jarjaba Żaba.

0: Sí.
1: Moi drodzy, poniedziałek jest dnes 28 dzień września, septembra 2026 roku, 271 dzień toho, że przed nami jeszcze 94 dni, przed nami 66 i 29 swobodnych od roboty, 66 roboczych i 29 swobodnych od roboty, a jak to sumujemy, to widać, że przed nami jeszcze 95 dni. No to kalendarz w dwóch miściach podaje raz w rachowuju czy dnes, a raz dni, czasem se zabudu, że tak jest, a czasem nie. Zaczęliśmy sorokowy tydzień 2026 roku. Swytało, no swytało jak to swytało, no przed szestom swytało, nie za skoro. Schid misiacia, natomiast schid sącia jeszcze był o 6.30, schować się 21 minut pochodzeni 6 po południu. Schące, a schid misiacia budę o chodzeni 18.28 i powiedzcie, jak się wam spało. Misiać się już korczyt, choć sport jeszcze jest bardzo jasny na 96%. Najbliższa połnia aż za 28 dni.

A to był ensemble Kobza i Zajczyk. Moi drodzy, no to idziemy z matrytycy i w nas będzie taka chwila, jak w jedno chodzą słuchaczy na północy Polszczy, jak dobrze pamiętam. Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki jest łaskawy dla wszystkich. Za dnia, bo będzie praktycznie bezchmarne, albo to zachmarnia będzie małe, lem na północy umiarkowane. Byle chmury, jak dach to jechał z rana do roboty, tam ich w takich też malowniczych, romantycznych obstawinach i chaty. Maksymalna temperatura od 17 gradusów na północnym wschodzie, koło 21 gradusa w centrum, do 24 na zachodzie. I witer będzie słaby, umiarkowany, momentami lem na północy i w Sudetach takiej mocniejszej, wysoko w Sudetach do 60 km na godzinę. Nic będzie tak samo bezchmarną, albo z małym zachmarieniem, denegde lem na północy małe zachmarienia. W drugiej połowie inaczej lokalnie na wschodzie i na południe zas pojawia się chmury i będą ograne czaty widoczni 100-200 metrów i wtedy to już nie jest tak romantycznie, jak się jecha dzisiejszy wydat. Minimalna temperatura generalnie od 5 do 10 gradusów, najteplejsze nad morzem 12, przypomnę, że to podają już do tu temperatury w nocy, a najstudniejsze w horach. W karpackich kotlinach temperatura może paść do 1 gradusa Celsjusza na plusie. Kiedy idę o tysk, to teraz wsiadł wysoki tysk i mamy tak jakbyśmy na pił wzdłuż podzielili Polszczu poliło 1020 paru hektopaskaliu, a po prawo 1030 nawet 2 hektopaskali w suwałkach. Przy takiej temperaturze, przy takim niebie wiadomo jest, że biometeo usłowia wsiady lem hosenny.

Každý znát takého, koho se, kto v duru bez diabla piňaží. Je taká poslovedia, lemke také znajú, boj sa red lemky. Tyž také najdeme. Či najdeme tyž také, kto povtarajú také hupoty? Môže i tak. Zapisali, kto se zapisal, bo kto se peredával, to neraz na dva, že sa zapamätalo. Hľadáte ženu, hľadajte piňaží, žena vás sama najde. Očividno się z tym nie zgadzamy i protestujemy. Incze to taka posłowiecia. Hupomu nerad, a rozumnoho nefczej. Hupomu nerad, a rozumnoho nefczej. A pośrednie podoba się mi najbardziej. Łydno, aż oczej nie trzeba. Łydno, aż oczej nie trzeba. Oczy. Kate Sol i Oleksii.

kulturowego pogranicza, o pamiaty zapisanej w krajowidi, o upereczeniach, ale też o tuzi i o nadii. Grażyna Bochenek to doktorka nauk o sztuce, absolwentka filmoznawstwa, wieloletnia, jak już było wspomniane, żurnalistka Polskiego Radia Riaszyw, teraz związana z Radiem 357, prezeska Stowarzyszenia Rajsze, członkinia Forum Dialogu, mieszkanka i lubitelka, pasjonatka Podkarpacia. Stricho będę moderować Dorota Woźnica, dyrektorka Miejskiej Publicznej Biblioteki w Jaśli, filolożka, trenerka, wiryt w sył czytania, wyjątkowist bibliotek i potencjał lokalnych spilnot. To ta stricha o godzinie 17, przypominam, zaran 29. Wersja. Stricha oczywiście darmowa, tak samo jak i stricha z Ryszardem Oleszkowiczem. To ta odbude się w Seredu o godzinie 11. Czytania to nowy sposób na poznawanie innych świtów, historii i heroju. To też stricha ze słowem, które może rozbudzaty naszą kreatywność, naszą imaginację, rozwijać wrażliwość i być może stać się początkiem swojej twórczej drogi. To stricha hołowni dla licejnej młodzieży. Ryszard Oleszkowicz będzie opowiadać o tym, czemu warto czytać książki, co książki mogą nam dać i czy zachoplenia cudzymi historiami może zrodzić się potrzeba opowiadania naszych. Ryszard Oleszkowicz to autor poezji i prozy, który w swoim dorobku ma i naukowe publikacje, i zbirku poetycku Pił Słowa, jak i thriller Nicz Zabierz Moją Smert. Zawedymy licealistam, a my sami możemy wybrać się w czetwer 1 żołtnia na 18 godzinę na striczu z Michałem Śmielakom. Co chować się za dawnymi historiami, lokalnymi legendami i miściami, o których historia nie powiła jeszcze pośredniego słowa. Michał Śmielak dokazuje, że jak raz tam rodzą się najbardziej intrygujące kryminalne historie. W swoich historiach łączy skoro akcję z historią, słowiańskim folklorem i tajemnicami małych spilnot. Twory do powisty, które na dołu ostają w pamięty czytelników. Stricha z jednym z najciekawszych autorów współczesnych polskich kryminałów. Będzie to by się da o literaturze, o inspiracjach i o tym, jak prawdziwe miścia i dawne wirinia stają się drzewem mracznych, ale i zachoplujących historii. Kiedy nie możecie się wybrać, to sięgnijcie po knyżku Michała Śmielaka. To pismennik i autor bestsellerowych kryminałów i thrillerów. Pasjonuje się historią, historyczną rekonstrukcją i hirskimi wandriukami, jakie często inspirują jego literackie świty. W swojej twórczości uczy kryminalny zgadłanki z historią, lokalnymi legendami i tym naszym folklorom. Twory pełny napięcia historii o wyjątkowym klimacie. Jego książki zdobyły uznania czytelników i krytyków, a książka Osada była uhonorowana prestiżnymi literaturnymi nagrodami. Strichu moderowaty będzie Ryszard Oleszkowicz, doktor humanistycznych nauk, historyk, regionalista i też pismennik, poeta i prozaik. Idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec bogatego programu festiwalu w Jaśli. W ramkach festiwalowych stricz będę możliwiać uczestnictwo w warsztatach pisania recenzji. Czy o knyżce można pisać tak, żeby zainteresować nią kogoś, kto jeszcze jej nie przeczytał, jak opowiesty o swoich wrażeniach, ale żeby nie powiesty za wiele. Jak wyjdę poza proste lubiło się mi albo nie lubiło się mi. I w końcu jak z przyczyny, to żeby recenzja sama w sobie była ciekawym tekstem. Na to te i wiele innych widań będą odpowiadać podczas warsztatu Georgina Gryboś i dr Jakub Kornhauser. Oboje od roku zajmują się literaturą. Piszą o niej, besidują z jej twórcami, analizują i badają sposoby, żeby przybliżyć jej czytelnikom. Podczas warsztatu uczestnicy będą moczy

Moi drodzy, jeszcze bym się chciała z wami podzielić. Podzielić tym, co przeszło w minionym tygodniu w Gorleckim Centrum Kultury, czego byłam też aktywnym uczestnikiem, a przede wszystkim organizatorem. Otóż w minionej czwartek przeszła konferencja, na którą my was też i zapraszali, Niski Beskid Spilny Krajewet. Dany dialog ryszenia. To była konferencja poświęcona omówieniu rezultatów badań, jakie były wedeny na obszary Gorleckiego powitu. Weliśmy takie szerokie ankietowe badania, znaczy my zrychtuale kwestionary, a same badania, ponad 800 ankiet, zrealizowała zowniśnia badawcza firma z Warszawy. Ankietery byty może byli ich waszych radiosłuchaczy w chyżach. Przeweliśmy też dodatkowe jeszcze besidy, indywidualne besidy, 25 takich besid o różnych kwestiach związanych z krajewydą Niskiego Beskidu i kiedy besidujemy o krajewydzie, to nie mamy tulem na dumci widoku. Od tego zaczęła ta była też i prezentacja naszego raportu Cyniski Beskid, czy krajewyd, to lem hardy widok. No nie, na krajewyd składa się bardzo wiele elementów. Obesidłana była rola przyrody. Krajewy to też smaki, to też zapachy, to też na co mamy my, albo nie mamy my wlijania, to też lemkijuska spadkowina. Kiedy idę o Niski krajewyd Niskiego Beskidu, to też w wielkim mierze nasza historia lemkijuska spadkowina. Byłoby siedłane też w drugi czas panelowi, w której wziął udział piatero doślidników z różnych naukowych osaretków, z Rzeszowa, z Krakowa, z Jagiellońskiego Uniwersytetu, z Ekonomicznego Uniwersytetu w Krakowie, z różnych perspektyw geograficznej, przyrodniczej, socjologicznej, antropologicznej. Zastanawialiśmy się nad krajowidem, nad tym, jak go zachować, nad tym, że to zostało stracone, albo nie, z jakiej to perspektywy się besiduje. Były to bardzo ciekawe wypowiedzi i przede wszystkim wielokrotnie padało stwierdzenia, że to krajewyd to jest nasze spilne sztosy, nasze dobro, spilny majetok, bo choć każdy ma prawo hosnować swoją dilanku, tak jak uważa, no właśnie, też my się zastanawiali nad tym, czy tak jest, bo jak sztosy wybudujesz, sztosy, no choć ciężko to nazwać obiektywnie brytkim, no to pak wszystkie na to smotrymy. To już jest element krajewydu ciłosty. Rekomenduję, moi drodzy, wam, kiedy ste mogli być uczestnikami tej konferencji, zazryty na odołcha, bo jeszcze nie ostale opublikowany, ale zaraz to zroblu. Nahrania z tej konferencji. Mamy nahrania i z pierwszej części samej prezentacji raportu i tak profesjonalnie nam nahrał to Piotr Sekuła z Gorlice TV, że kiedy Justyna Nowak prezentuje raport, to na jednym ekranie będą tematy wskazane i to, co było prezentowane na telewizory, bezpośrednio sygnał, nie jest to nahrania telewizora, ale obraz z telewizora wzięty i obieg jest Justyna, jaka besiduje o tym raporcie, tak że możecie wiedzieć dokładnie, o czym ona besiduje i co komentuje. Macie to raport parę do czamy. To jest pierwsza część nahrania, a druga część to besida panelistów. Także to o chwilku opublikuję to oba filmy na naszym kanale na YouTube, kanale LEM FM. Także to tam to się znajdę. Prochodzę teraz takie pośrednie zczytowanie naszego raportu, jak se kosmetyczne poprawki, bo chcemy, żeby był idealny, perfekcyjny, choć wiadomo, że chyb się nie da z uniknuty, ale jedlem wedemy to te pośredni już takie kosmetyczne poprawki, to i to raport będę te moczy sobie stiahnuty
це почитати онлайново, то як будете лем хотіти. І тішимося барс, що учасниками тої конференції, слухачами і теж активними пакбесідниками були представителі самоурядових власти, були представителі різних публічних інституцій, інституцій культури, мали ми теж дослідників, експертів, які приїхали просто на конференцію. Це то з Кракова, це з Рішава, це з інших міст. Були представителі суспільних організацій, природничих теж. І були ті жили, як жителі, мешканці Низького Бескіду, яким на серці є наш спільний краєвид. То не конец, коли йде о бесіду о результатах наших бадань. І тут треба ще підкреслити, що бадання тоді анкетові були ведені на репрезентативній групі. То є дуже важлива інформація. Будемо іще бесідувати о тим рапорті в Бурсі в рамках публічної дебати, на яку вже тепер всіх вас запрашам. Думаю, що так до місяця, найпізніше до місяця, то та дебата буде в Бурсі, очевидно, будемо широко інформувати і запрошувати вас на тоту подію. Низький Бескіт, спільний краєвид. Гей!

Мой трохи знам, що ми вже бесідували, але ще повторимо. Отже, проходить голосування на найкращі туристичні атракції Małopolszczy. Голосування в конкурсі, організованому через Małopolskie Województwo. Turystyczne skarby Małopolszczy. Konkurs na najlepsze oferty i produkty. Oczywiście związane z turystyką. Produkty i oferty Małopolszczy to jest już 8. edycja. Dumam się, że największą wartością takiego konkursu jest wypromowania różnych miejsc i różnych produktów. Może z tej już głosowali, a może jeszcze nie. Może prosto sobie wernetę do tych nominowanych do głosowania, żeby się zainspirowały na najbliższą weekendową prochulku albo na taki dalszy wyjazd. Miejsce z klimatem w tej kategorii można głosować na miejsce list albo turystyczną gminę. I kiedy idę o to ty najbliższy tu nam, to może to głosować na premier na gminę Ciężkowice. My sobie tak to zlemki uszczamy i besiedujemy gmina Ciężkowici. Ale no, może to głosować i tu zdumam, że swoje głosy oddate albo na gminę Sankołu, albo na gminę Uścia Ruskie. Może ty też zagłosowate na samo miasto Gorlici. No, ciężki wybir. Kuszczok dalej, a może ty też zagłosowate na miasto i gminę Muszyna czy Szczałnycia. To już, no, powiedzmy, że poza naszym takim najbliższym kruchom. Może te hołosłaty też na, w kategorii Diesia, na wyjątkową turystyczną podiju i tu nominowany jest my, Żeńczyma, Festiwal Świtła w Gorleciach. Czy osinny redyk, ale idę o to w Szczałnycy, redyk, czy rekonstrukcją bitwy pod Gorleciami. To z naszych tych, z najbliższej okolicy. Kiedy idę o kategorii najciekawszej turystycznej szlak, no to nie jest tu niejakoho nominowanego, który by był blisko nas. Za to pozeramy dalej i w kategorii selskie klimaty też neje, jak tak skoro ociniam niejakiej agroturystyki z naszego regionu, ale kiedy zazrymy do kategorii unikatowa turystyczna atrakcja, to może te zagłosować na premier na mini zoo w Żytyny. To zoo, jakie wedene jest fundacją Ilios Sące Szczęścia. I blisko nas jest też pałac Długosił w Siarach. Wyjątkowe to miejsce, na które możecie tak samo zagłosować. I staje się mi... O, i jeszcze możecie zagłosować na wężu. To tu zostali z gałką na Łysuli w Dominikowiciach. I to wszystko, kiedy idę o to ty w naszych Ani. Jeszcze probaczte, jeszcze seret unikatowych atrakcji, na które możecie oddać sobie hołos, jest spilne obzerania, zwyczajania czy poznawania świta myszperhaczył w izbach. Także to takie ciekawe atrakcje naszli się seret teoretycznych nominowanych, a seret nominowanych w Hostyni, kiedy idę o kulinarną ofertę, to mamy trzy, jakie są nominowane i jakie znajdują się w naszej naprawdę bliskiej okolicy i pewno jste tam zazerali na raz i na dwa. To regionalna korczma Hostynna Chata Łysowi, Klemkiuskie Smaky w Uściu Ruskim i Pitferdlom Perocharnia Chłapennym. Także to na kotrysy z tych trzech rekomenduję oddać wasz hołos. No chyba, że chcecie na jakieś bistro w Micnych albo browar Alteria czy fisztrak w Pławowicach. I to te prysia chyba nie może przyznać, a że ani nie znam, że są to te Pławowice. No ale na najbliższe w naszym regionie nie są to te trzy, które wspomniałam przed chwilą. No to może tam oddate swój hołos. Zerajte na site konkurs visitmalopolska.pl i oddajte hołos na naszych, na swoich, na tych z najbliższej naszej okolicy.

pracy w Wydile u Szalalku. W Tatu Seredu, znaczy od toj Seredy, może te wedity i szczytywicze rachowe lalki. To amerykański horror, jako trochę świtowa premiera, proszła rik tomu horesny, a teper dotarła ta produkcja do nas. Nie znam, czy to specjalnie zsynchronizowane z drugą lalką, no ale najpierw o horrory. Macy idę na prochulku Lisa u Wandriuku ze swoim chłopczyską. W Seredyni Lisa para odkrywa taką straszną kolekcję lalok i ich czudaczną owastytelkę obleczoną w porcelanową masku żenu, która drży wróci jeszcze i opatą. Macy jej ostaje porwana, budy się w drewniani chyży, desy poza zaludnionym obszerio. Od tej pory będę musiała boroty się o życia z psychopatką, która traktuje jej jak swoją laloku. I komentarze są teraz moje typy. Ja bym, że od no, takich, które rekomendują i które są dość takie zachowawcze, że mogłoby to lepsze, ale że dumka na horror dobra. I czerwona lalka, jaką możecie od tej Seredy widzieć w polskich kinach, to jest polska produkcja, kostiumowa drama, oczywiście. Idę o lalku na osnowie knyżki, którą chyba każdy z nas, kiedy do żyteli polskiej drżowy, czytał w szkole. Była to lektura Bolesława Prusa, lalka. Mała, duże storin, ale dało się to do proczytaty. Nie było aż takich pesji przyrody, jak w knyżce nad Dniemnem, którą pełno też na jeden z was proczytał. Mamy Warszawę, Kincia 19. stolicia, Serce Stanisława Wokulskiego w tej roli Marcin Dorociński. No, serce oddał swoje serce szalenie lubowy do Izabeli Łęckoj w tej roli Kamila Urzędowska. Win, bohacz, zawdzięki fortuni, zdobyty na wojnie, wertat do drżawy, chocze wkroczyty do świta arystokracji, żeby zdobyty ruku i serce Izabeli. Ona wyniatkowa, wyniosła, nosiacza się tak do chory, ale mimo arystokratycznego pochodzenia, może ma te finansowe problemy. Przy Wokulskim jest jego wierny przyjaciel Ignacy Rzecki, w tej roli Marek Kondrat, romantyk, jaki z nostalgią obserwuje, jak świt ideali ustępuje miejsca z ospilnym aspiracją i bezwładni reinteresiu. Wokulski wchodzi w labirynt arystokratycznych saloniów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo zapowiedzią zdrady. No, maje na swojej drodze rywaliu, niespodziewane sojusze, dramatyczne wybory. Wszystko to stawia na probu jego Marii i wiru w ludy. To historia o lubowy, jaka zmienia dolu heroju i zatera dharany ci mecze sercią a rozumem. Adaptacji tej powisty było już paru, bo jest i lalka z 1968 roku, jest i produkcja z 1987 roku, a jest już i serial na Netflixie, o którym furt ludzie dyskutują, co wariat się. No ciekawa jem też i tego najnowszego filmu. Od tego na weekendu, ale od tej Seredy w kinach.

A na koniec patrzy synchodyny Ensemble Lemon i Wanda Kwietniewska. Sim żałań, sim życzeń, siedem życzeń. Dziękuję za dnes. Basi Dłoła, Natalia Małocka-Nowak.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

ze mną do lata. Przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 9. 28 lutego 2026 roku. Wysłany pyszut Sowieckiego Sojuza. Antonij Hatała pisze z Tarnopolskiej oblasty do szwagra Iwana Bojko w Jonkers. Antonij Hatała nachodzi się w Selinowa Huta, gdzie sobraleś majże wsi pereselenci z Wysoły po Witkorlici. Pismo było pisane 23 grudnia 1946 roku, a do New Yorka przyszło 12 lutego 1947 roku. Donoszam wam, że my wsi z łaski Pana Boga pozostajemy zdrowi. Powodzenia nasze na razie dosyć dobre. List my od was otrzymali, za który wam serdecznie dziękujemy. Piszecie nam, drogi szwagry, żebyście nam dasz to posłali. To ja był heł na poczty i mi tak powiedzieli, że można zwit tam słaty i grosze i pakunki. Ale grosze nam nie szlejte, bo na razie mamy na co nam trzeba. A pakunok, jakbyście mogli, to nam poszlejte na probu. Nie posyłajcie duże wartistny materiał i niczego nowego nie dawajcie, bo powiedzają, że od nowego jest wielka opłata. Jakbyście mogli, to poszlejcie nam dasz to z łachiu i obucia, a także maszynku do strzyżenia łosiu. Bliższe takiego nie mam wam, że to pisaty. My wsi zdrowy i z tym mamy na razie. Daj Boże nam tak i najdalsze, jak nam teper. No ale tak, że to se powiedzają, że odkąd my przyszli, to znowu się tam wernemy. Czy to prawda, czy bajka, to ja nie znam. Dalsze pozdrowienia od sebe, żeny Oryny i Ditej dla szwagra i dla sester Anny i Maryi. Petro Kuryło w Port Arthur, Kanada, dostał pismo od Semana Kuryło z toho samego seła Tarnopolskiej oblasty. Pod datą 1 grudnia on pisze tak. Donoszu tobie, że to my wsi zdrowy i wsi razem, ciła wesoła. Powodzenia nasze rozmaite, chyżu mają murowaną i krytu dachiłkom, osibno stajnia i stodoła. Mają sad dosyć wielki i ohorod. Chliba chwataje. Mają dwa koni, dwie korowy, jedną jawiłku, kozu i porosia. Dońka pokończyła kursy i teper pracuje buchalterom w Narodnej Oświcie w Monasteryskach. Aż to do zahału, to znajesz, tam dobre dy nas nie ma. Dużo się na rozpisuju, bo nie mają czasu pisaty. Żegiestił powidnowy sancz. Mykołaj Lechmanek w Mohołk dostał pismo od syna Stefana Wantryszyńskiego, Mikołaja, który pisze, że to majże wsi Rusyny wyselili się z Rzegiestoła, bo w seli ostało się lemsim rodyn. No Mikołaj nie pisze, w jaką oblast Sowieckiego Sojuza wyjechali pereselenci z Rzegiestoła, bo Rzegiestowiane nie dają do sobie znaty. Proszę Rzegiestowianiu w Ameryce, date o sobie znaty, jak to maje da jako widomist o krajanach w Sowieckim Sojuzie, to proszę peresłaty w redakcji naszej gazety, żeby i druhy, nasze odnoselczane, mogli dowidać się za swoją rodynę. Mikołaj Lechmanek. Czercz koło Orlowa na Przeszywszczyni. Pisze Petro Kostecki do szwagra i sestry Andrija i Maryi Kary w Pasajku pod datą 13 lutego. Wybieramy z pisma trzy interesne nowosty. Teraz wam piszemy, że ludzie od nas idą do Ruska. Z naszego seła mało, a z drugich sełów większa czastka odchodzi do Ruska. Z naszego seła idą tylem 28 familii. Z naszego seła idą 28 rodzin. A my nie idziemy, bo my, droga sestro, znamy, że robyty wsiady trzeba. A i teraz na 28... A i teraz na 28 janwara my mamy wielki strach, dity i my wszystkie płakali. Rano wyszło słonko jedno, a zas o 9 godzinie rano wyszło drugie i były dwa słonka na niebie. Kraśni oba śwityli. Jedno od drugiego było oddalone na 2 metry i wielka jasnota była. A to trzymało za 2 godziny, a potem i trzecie słonko było, ale już to trzecie, takie jak ducha, zielone, czerwone, żółte i tmawe było. To my mamy strach, co się z nami stanie. Ale precik, jak się szumni wkazało, tak się szumni spretało. To neznáme, na jaký to ozrok. To neznáme, na jaký to ozrok. Tu u nás veľká zima, morozy, ale už dnes kus teplíše. Od oseny furt taká veľká zima. Pevno nám o zemina vymerzne, bo veľký moroz. Teraz vám píšeme to, že naša Maryja się wydaje, je porukowana, ale wysile jej nie możemy robić, bo tutaj to nie możesz kupić niczego z połotna. To musimy czekać, aż to bude, a pewno aż jej lito. I na pewno aż na lito jej wysila bude. Ławka powit grybił. Przy niemieckiej okupacji Schultes muczył ludzi w naszym seli. Petro Michalesko w Detroit dostał pismo od Kaniuka Stefana, który opisuje podrobno, co otworzyło się ławki przy niemieckiej okupacji. I z pisma wyberemy ważniejsze czasy. 29 grudnia 1946 roku. Co do naszego powodzenia, to jak to po wielkiej wojnie i po ciężkiej niemieckiej niewoli. I jeszcze do tego czasu nie możemy poprawić swojego życia. Jak Niemcy przyszli, to nałożyli na nas wielkie kontyngenty. Wszystko trzeba było Niemcu oddawać. Ja musiał dawać roczno 7 metrów mięsa, 14 metrów zbiża, 20 metrów komperi, 7 metrów koniczu, 7 metrów sina, 4 metry sołomy, 1000 litrów mołoka i tak dalej. Podumajcie sobie, jak to było ciężko. Nawet z pola jeszcze nie było pozwożone wsio zbiża, już trzeba było mołotyty i do grybowa wozyty. Jak nie małem jedną korołu, to musiło spriechać się z drugim i westy. Czy byli śnichy wielkie, czy woda, choćby przyszło się i w to pyty, a trzeba było tam byty. Odnoho razu, jak ja jechał z Gryboła, bo jem wozył komperi na kontyngent, to przyszła taka woda, że korowy perewernuło i da z 200 metrów dołu wodą ich nesło. Aż potem chłopy skinczlowy pomogli mi ich wyratuaty, a musi wiem korołami jechaty, bo woły zabrali pierwsze. W mnęciach młoty nie dawali. Werchni kameni pozabierali, do buranycza znesli. Na łańcuch pozdiwali i na kołotko zamkli. To z wyższego kińcia seła mlińskie kameni były u buranycza, a z niżniego kińcia seła poznosili do sema na chomiaka i tak samo na kołotku zamkli. A urzędniki były u nas takie, że jak mał gospodar, jedną korołu, jeszcze do tego jałowu, bo od ciężkiej pracy tjuna nie chodziła zostaty, to mołoka kazali dawać duże, a dzitom kazali się jej te pasty. Szołty z jej z inczyma urzędnikami chodził po seli i korowy badali kotra tjuna, a kotra ni, to tak korowy zaszturkali, że to i po 2 tygodnie chłorili i żerty nie chodzili. A szołtysom był tatuśko Dmytro. Na furmanku do lisach na lederewo wozyty, a jak nie do lisa, to na drogę kamienia wozyty. Jednoho dnia nie było spokojnoho. To znowu do Niemczyny na ciężkie roboty wyhaniali. Szołty za to wielkie premii dostawał, jak dobrą robotę dla Niemców wypełnił. I jak mi ich najbardziej ludzi muczyty, tak muczył. A Maksym Kuziak dopomachał mu w tom. Teraz oba do Rosji wyjechali, na pewno za to, bo ludzie mali na nich wielki żal. Do Rosji pojechało i bilsze ludzi, bo aż 36 meli. Seło straszno spustoszało. I tym, że to zostawali, było i straszno i smutno. Teraz tam trochę weselisze. Ich pola i ich domy świtkami zostali, żeby w nich gospodari i na pustku ich poleszali. W nas byłoby może i lepsze teper, ta znowu w nocne spoki, nic ciężko perespaty. Przychodzą z lisy i zabierają chudobu i swyni. Chudoba w nas bardzo droga, bo jej mało jest. Jedna koroła kosztuje od 30 do 60 tysiąc. Ubrania i obucia takoż drogie. Ja żył teper w tom budynku, gdzie wy rodyliś. Ja mam 2 roky, jak moi nianio pojechali do Ameryki, a jak Dido i mama merli, to małem 7 roków. Musiłem pity do buranycza, na łasku i na łasku. Och, nie życzyłby ja nikomu sierotoju zostawaty. Prosit tetu Krystynu Kaniuk prysłaty ostatni adres od niania i fotografię, bo on czuł, że nianio piszli na amerykańską wojnę i nie wernuli się. My trochom jak i Ewa pojechali do Sowieckiego Sojuza, ale nie piszut nic. Olha Kaniuk strykoła feciała diłka jest doma oddana. Maje czelowika z Brunaryi, a ja maju żinku zostawyszy i majemy semero ditej.

tygodnia portalu LMFM. W Serbii sobie mężczyny nowych członków nacjonalnych sowitiów wyberut w novembri. Autor listy Petro Medvid. Serbski minister pro ludzkie prawa, mężczynowe prawa i socjalny dialog Demo Berisha w piatniciu 18 septembra 2026 roku podpisał riszenia o wypisaniu wyboriu pro nowe sklikania nacjonalnych sowitiów narodnostnych mężczyzn. Informuje o tym agentura Ruten Press. Narodnostne wybory odbudą się 8 novembra. Wybory budą w riadnim terminie, kiedy poprzedni prochodyle w novembri 2022 roku i funkczny period nacjonalnych sowitiów, który jest formą mężczynowej samosprawy w Serbii, jest 4 roky. Ministerstwo tak samo informowało, że przed tym doczasno zaperło spiskę woleczył 23 narodnostnych mężczyzn, żeby stanowity, które spełniły kryterii na priame wybory nacjonalnych sowitiów i które sowity wyberut posrednictwem wyborczych zboriu. Na osnowie zakluczenia sobie 21 narodnostnych mężczyzn, Rusyny, Albanci, Aszkalicy, Bośniaki, Bułgary, Bunieuci, Italyci, Greki, Egipcjany, Madziary, Makedonci, Niemcy, Polacy, Romowe, Rumuny, Słowacy, Słoweny, Ukraińcy, Chorwaty, Czarnochorci i Czechy będą wybierać członków swoich nacjonalnych sowitiów priamyma wyborami. Gorańska i rosyjska narodnostna mężczyzna będą nowe nacjonalne sowity wybierać posrednictwem wyborczych zboriu. Rusyny w Serbii mają swój nacjonalny sowit od 2002 roku, to pierwszy dialem 2 roki. Momentalno mają Rusyny 19 członków sowitu. Czysło członków okremych sowitów zależy od czysła ludzi, które hołosia ciaku dani narodności mężczyzny. Poniedziałek 21 września septembra 2026 roku. W ramach konkursu Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju Ocinena i Rusyńska Literatura. Autor listy Petro Medvid. Literaturno-czytatelski konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju uspiszno zawerszył swój 9 rocznik. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju w Krajskiej Bibliotece Pawła Orsaga Gwiezdosława w Preszowi sobie w poniedziałek 21 septembra 2026 roku autory ocinianych publikacji wydanych w poprzednim roku przewzięli swoje ocinienia. Kniha Roka PSK sztorik podtrzymuje lokalnych autorów, wydawateli i ilustratorów, które są skapczane z regioną i pomagają do rozwitku jego kulturnej dziedzictwa. O laureatach konkursu wyryszyła fachowa jury. Na swoje słowo maleli czytateli pośrednictwem online głosowania. Ocinene knihy w aktualnym 9 roczniku wyszły z 80 przechołoszonych publikacji. Do konkursu ich nominowali redaktory, wydawateli, autory, knihari, biblioteki, ale i czytatelska gromada. Ocinienia były tradycznie udzielane w kategoriach beletria pro rodzice i młodzież, beletria pro dorosłych, nauczna literatura, popularno-nauczna literatura i w kategorii ukraińska i rusyńska literatura, w której ocinienia udzieluje się raz na 2 roky i może do niej przechołosyty wydane knyżkę za poprzednie 2 roky. To trik do kategorii z ukraińską i rusyńską literaturą było przechołoszonych 10 publikacji, jakie były wydane w rokach 2024 i 2025. Na koniec w niej były wychołoszone 2 pierwsze i 1 trzecie miejsce. Na pierwszym miejscu skończyła publikacja Śpiwanki naszej mamki od Katki Romaniakowej i Marty Żachowej, a tak samo i po ukraińsku napisana kniha Kamiany Potik, której autorem jest Juliusz Pańko. Na trzecim miejscu skończyła rusyńska autorka Ludmyła Szandalowa i swoją ilustrowaną knihą pro najmniejszych czytateli pod nazwą Makoły Przypowitki. O udzieleniu ciny publiki w każdej kategorii wyryszowali żyteli PSK pośrednictwem online głosowania, które prochodziło od 1 juna do 31 augusta. Do Wiedna było zaewidowanych 1412 głosów. W online głosowaniu w ramach ukraińskiej i rusyńskiej literatury wygrała knyżka Ludmyły Szandalowej, jaka zdobyła 242 głosów. Tradyczny konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju wygłoszuje Preszywski Samosprawny Kraj u współpracy z swoimi regionalnymi bibliotekami w Bardyjowie, Humennim, Lewoczy, Poprali, Priaszowi, Starej Lubowni, Świdniku i Woronowej nad Toplą. Wszystkie nominowane publikacje z aktualnego rocznika będę mógł posmotryć sobie na putowni wystawy, która postupno zawita do wszystkich regionalnych bibliotek. Gorlici i tylała w roci jubileju. Lemkę wspominają stolitia konwersji na prawosławia. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Tylała czerwowy raz stała ważnym miejscem dla prawosławnych Lemkiów.
В суботу, 19 вересня септембра 2026 року, прошли торжества в сотну річницю поворотів лемків до православ'я. Річниця тота празнувана єст як ювілей подій, котре мали особливе значення для релігійної і національної достоменності лемківської спільноти. Якраз хтилаві зачався процес громадних конверсій, окреслених через православних лемків як поворот до віри відчів. Тамтишня парохія як перша, праві в цілості, виступила в 1926 році з греко-католицької церкви і звернула się до варшавського митрополити Діонізея, żeby прийняв її до православної церкви. В чергових роках подібне рішення підняли селяни в десятках лемківської місцевості, а сама Тилава записала się w історії Лемковини як символ початку того руху. Podle historycznych przekazów przyczyną tego byli Lemerzyńczyma, coraz większa latynizacja grekokatolickiego obriadu ta zbilszene wlijanie ukraińskich nacjonalnych nurtów wśród grekokatolickich świeszczenników. W odpowiedzi na to wielu Lemków zaczęło postrzegać prawosławia jak element zachowania swojej religijnej tradycji i kulturowej okremosty. Ważną rolę odegrali też pamięć o świeszczennym uczenniku Maksymie Gorlickim ta doświadczenia represji z czasu I światowej wojny. Zme owocą tych peremin. Jubilejną bożesku liturgii w Tylawi oczolował jego wysokoproświaszczeństwo Paisyj, archiepiskop gorlicki i peremyszski w asystii czyslennego duchowaństwa. Śpiewał chor Irmos pod wedinią i mości Marian Jaroj. Cytuania. Z błogosławienia naszego władyka episkopa Paisyja sztoroka, okrem innych bohosłużeń, w sobotu przed rożdestwem Preświatej Bohorodyci służymy w kaplicy w Tylawi służbu Bożu. Kaplicia z 2008 roku stoi na miejscu prestoła cerkwy, która była zbudowana w 1935 roku, a którą zniszczyli w 50-tych rokach. Besiduł w propowidy otec Mytrat Julian Felenczak. Dalsze cytowania. To świadectwo wiry na krowy świeszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego na pamięty o strastiach naszego narodu, na pamięty o odrodzeniu światowego prawosławia tu w Tylowi i dalszych naszych sełach, na pamięty o weseliniach w Ukrainu, weseliniu w akcji Wisła. Nesposób nespomnuty, że my owoczą tych peremin, toho odrodzenia, prodążał świeszczennik. Згідно з рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви, на пам'ятку ювілеї установлено нагороду – медаль в сотну річницю повороту лемків до православ'я. По богослужінню медалі отримали всі присутні єгомощі, а тіж особи особливо заслужені для церковного і суспільного життя єпархії. Серед відзначених знайшлися Петро Троханський, Ольга Телеп, Петро Павелчак, Миколай Гавчик, Ольга і Штефан Урди, Ольга і Роман Борсуки, Томаш Болех і Давид Лорчик. Центральне святкування в Горлицях. Тилавські торжества були продовженням центральних ювілейних святкувань, котре пройшли 5 і 6 вересня септембра в катедрі Святої Тройці в Горлицях. Spojeno ich ze światą w pamięć świeszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego, kanonizowanego w 1994 roku duchownego i uczennika uznawanego za jednego z duchowych pokroweteliów ruchu powrotu Lemkiu do prawosławia. Niedzielną bożestwenną liturgię oczolował wysokoproświaszczenny Awel, archiepiskop lubliński i chełmski, w jedno z nim służyli wysokoproświaszczenny Georgii, archiepiskop wrocławski i szczeciński, wysokoproświaszczenny Paisy, archiepiskop peremyszski i gorlicki, wysokoproświaszczenny Jakoł, archiepiskop biłostocki i gdański, ta proświaszczenny Afanazy, episkop łodziński i poznański. Присутні були духовні перемишсько-горлицької єпархії та священники дальших єпархій і численно згромаджені вірні, в тим паломники з західніх земель і з-Підлаша. Jednym z ważniejszych momentów torżestwa było poświadczenie propamiatnej tablici, jaka naszła swoje miejsce w prytworii cerkwy. 1926-2006 w pamięć stolicia powrotu Lemkiu do wiry Witciu, światowego prawosławia. Tak zwłoczy inskrypcja. Taka sama tablicia naszła się na cokoli kresta woznesenego na totu nachodu przy Tylawskiej kaplicy. Jego błażeniszy Sawa, metropolita warszawski i ciłej Polszczy, jak i nezmich pryty do Gorlic, peredał posłania, w którym podkreślił znaczenia podis spered stolicia dla zachowania wiry i dostomenności Lemkiu. Cytowania. Zanosiaczy wsemohuczomu podziękowania za was z hubyny sercia. Proszę Gospoda, żeby ochoroniał was i zmicniał, otulał swoją łaską i błogosławieniu, napełniał mudrystiu i lubowiu, a przede wszystkim, żeby zmicniał waszą jednist. Budte neporuszene i twerdy, niby hirskie werszyny, których żadna syła nie skrszyt i nie zaszmaryt z prawosławnej starszki. Budte jak hirskie potoky, czysty, iż to zaspokajat każdą sprawę. Trwajte przy naszym prawosławiu wiczni i mużni, jak świeszczenny uczennik Maksym.
XIII, towarza Mynuist, Teperisznist i Buducznist, napisał hierarcha. Tiszy w Gorliciach były peredany jubilejne nahorody. Wysoko preświaszczeniszy Paisji wróczył ich wszystkim prysutnym hierarcham. Medal z odznaczeniem pierwszym przyznano metropolity Savi. Choć od podziw w Tylawi minęło już 100 roków, dalej ostaje ważnym czasem pamięty prawosławnych lemkiów. Jubilejne torżestwa przypomnuły o wartościach, które czerchowe pokolenia starali się zachować mimo wyseliń i rozbycia sospilnych i religijnych struktur. Sereda, 23 września septembra 2026 roku. Film Potopa zdobył dalsze odcienienia. Autor dopisu Petro Medwid. Po tym jak Potopa stała najuspieszniejszym filmem w ramkach słowackich filmowych premii Slonko w Sieti i była nominowana za Słowacką Republikę do kategorii najlepszy międzynarodowy film w ramkach premii Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk, Oscary, w i 99. roczniku, który odbuduje się w śledujuczym roku, film zdobył dalsze uśpichy. W piatniciu 18 septembra 2026 roku hostyło bratysławskie studio LAS gala wieczór przyświęcony 37. roczniku paradawania słowackich narodnych filmowych i telewizyjnych odcinień Igrit 2026. Idę o najstarsze peredawania audiowizualnych odcinień na Słowakii, którego organizatorami są Słowacki Filmowy Sojusz, Unia Słowackich Telewizyjnych Twórców i Literaturny Fond. Cino Igric za żeńskie aktorskie wykonania zdobyła Sara Chrypakowa, która grała hołownu żeńską rolę u filmie Potopa. Cino Igric za hranu twórczość pro kina zdobył reżyser tego pierwszego po rusyńsko hranego ciłowe czernego filmu Martin Gonda. Twórczu premium za mużskie aktorskie wykonania zdobył Józef Pantlikarz, jaki grał hołowną mużską rolę u filmie. Ocineny byli i producenty Potopy. Specjalne uznania jury pro producenti zdobyła Kataryna Krnaczowa i Tomasz Gicz. Wysłuchali te dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj doli Władimira Hylaka. I zaczudował się Ochrym, koli rozblikał swojego pana do spania. Czemu win obyczni niebesidliwy i poważny, dneska taki pohidny, uśmiechnęny i wesoły? Masz ty, Ochryme, dajaku nareczenu? O, mam pane, zbychnął słucha. Ta czom się nie żenysz? W odpowiedzi Ochrym dobroduszni przedstawił ci swoją lubowną historyję. Zaczął od toho, jak win pierwszy raz strytył się ze swoją frajirką. Ona prała łachy na potoci, a win kupał uci swojego gazdy. Pak rozpowiedział o tym, jak wyduwał ju często na weczirkach w krywoho Tymka, jak odprowadzał ju w dorozi z cerkwy do jej chyży, jak pokochali się i prirekli soj staty pitwinci. Ale to mu serdecznemu ich żełaniu jedno stoi na zawadzie, a to niedostatok. Prawda. Brat odstupił mu pił morga pola, a tanci tyż prirekli na prydane pił morga i jedno tela. Ta na postawlinia chyże w stych win naskłada tylem 30 ryńskich bez pił tretia szistaka. A jego tańka na kupiulu koroły zaszyła w gorseci do perła 15 ryńskich. Terpeliwo słuchał sołotkany dołchoj rozpołidy swojego słuchy i wesoło się uśmiechał. Zaczudowała się didyczka, czom jej diłka przy żełaniu dobrej noczy tak serdecznie ją wyciłowała. Zaczudował się i doktor, i niezachwijano przekonany był o swojej lekarskiej sztuci, kole śledującego dnia wzrył swojego pacjenta z lyciom promieniujczym od zadowolenia, z wesołą uśmiszką i rumiancią, którego nie jeden mich by zawydowaty. Czudowali się, bo nie znali wlejania lubowy, kotra powlejaty nie mochła, lemna w tikajuczy czas kochajuczych się serdec. Dny zaprawdy mniali bar skoro. Sołotkanycz wyzdorowił już na tiłko, że mich bez kince prohodyty się o palicy posadi, sperty na rameny jadwisi. Ich związek nie był już dla nikogo tajemnicią. Maty Jadwisi pobłogosłowiła ho i obiciała doraz po winczaniu oddaty im do gazdułania witczyznu, a sama zadumała wernuty się do oddalenoho dakus rodowoho majetku. Iwan odkładał swój wyjazd do matery z dnia na den, a to za jedno na żełania nareczenoj. Ta przyszedł czas, kole win twardo ryuk. Zaran nie odklikano po icham do matery. W oczach Jadwisi wkazali się slezy.
1: Kiedy już koneczni ta nie strymują tjawece,
0: odpowiła.
1: Lem wertaj się, skoro bo zginu stuchy za tobą.
0: O tym Anny musisz mi przypominaty, odpowił, ciłujuczy ju w czeło.
1: Wernesz się z materiu?
0: Zwidała o chwilu. Nie znam, czy mama bude chciła.
1: O, ja choriaczo, żałałabym poznaty totu, kotra takoho czesnoho syna wychowała.
0: Budesz ju wydiła, choć nie zaraz, lem napered tych wariu, że to prosta żena, obyczna selanka. Ta ma je serce, jako hopit hadwabną odeżą obwiszeną złatą i brylantamy nie tak lehko najty. Besida tota prochodyła prywik nisko trochę, wydno było bramu i weduczu do dworu do rohu. Jadwisia nie odpowiła na ostatnie słowa oblublęcia, bo jej uwaga zwernana była na staru żenu wyzrajuczu na żebraczku, która o palicy kraczała prosto do ich bramy.
1: Ech, Jaka paskudna, merska baba!
0: Powiła Jadwisia.
1: Ja nie! Nawerny i to tu żebraczku, najsia tu nepcha dwa łociuga!
0: Rozkazała lokajowy. Czom rozkazujesz odprawę ty bidnu? Daku sterpko widał Iwan.
1: Bo jej wydok razyt mia.
0: Razyt tia?
1: Ne wydżugo tomu przyczyny. Cy za to, że stara i bidna?
0: W pierwszym przypadku zasługuje ona na poszanu, a w drugim na spiłczutia.
1: Id babo het, tu żebrakiu nie treba,
0: rozkazał ostro posłuchacz.
1: Nie przyszła jem żebraty, lem do widaty siacy zaprawdy w tym dwory mi syn perebywat.
0: Oprawdowała się babynka. Na to hołos sołotkanycz zdyrgnął.
1: Win znał to hołos.
0: Durna, marsz za bramu, a nit ta ja ty w każu do rohu. Chriałczał lokaj i nie czekający na odpowiedź durkał babynu na peret zebę. Sołotkanycz strasznie poblit.
1: Uctywy Jan spriatał mi spred oczy, straszyło,
0: powiła Jadwisia.
1: Ne wydżu w tym nykapynkę uctywosty, protyłni, to neoprawdane chamstwo,
0: odpowił poruszany Iwan.
1: Dla wołociuk zbytoczna ceremonia, zresztą nie rozumiem, czom tak obstajesz za tą żebraczką?
0: Bo przyszło mi na myśl, że i ja mam staru matir, iż to ona tyż taka prosta, i choć jak odita, jak to ta żebraczka. Jakby ty się z nią obyszła?
1: Żartujesz mi, kochanej, pryczy mi tak nie zawady powisty, że nie miałabym ochoty wydity ju. Podumaj sam, jaka to przyjemność wzeraty się w żołte i pomorszczone lice takoj staroj czarownyci, jak to ta żebraczka.
0: Sołotkanycz chwatył za szapku.
1: Adie, moja luba. De ty, Iwasiu?
0: Idu daty ty żebraczci myłostyniu, odpowił winchołotno odwertajuczy lice od swojej narzeczonej.
1: Należyć się i nahoroda za to, że z twojego rozkazu lokaj tak nemyłosrdni obyszł się z nią. Ochrym, poskocz, zopryj to tu starowynku.
0: I z tyma słowami poszkandybał Iwan gubrami za ochrymą, kotryj honom podał się zareczeną żebraczką.
1: Złaty chłopec, dobre serce, lem w swojej filantropii za bars egzaltowany. Taku sympatyju projawlaty do tej nepohnawoj baby. Ta win kochat mia, a ja joho, och, jak ny kochowo świti. Boże, daj mi dożyty toho dnia, kole pit win ci staneme. Wece do szczęścia mi ne treba.
0: Taki monolog weła Jadwisia, szto ostała w komnati i nieterpeliwo wyczekowała, koli werne się od bramy jej narzeczonej. Zyszło szówni czasu, a sołotkanycz się nie wertał. Jadwisia zaczęła się nieterpeliwyty. Gdyż dawszy iszczy daku z prywikni, wzryła ona zamiast oficera, jocho wirnocho parybczyka, poczerweniłocho i zadychanocho od skoroho bichu. Toto ju zanepokoiło.
1: Ochrym!
0: Zaklikała czerez wikno.
1: A de twi pan?
0: Zaraz budu służył, pan noczci. Odpowił tot i o chwilu stojał już w komnati.
1: Już sam wydwie, jakim winteper przedstawił się Jadwisi, był dla niej neobycznym i nemich wtyszyty jej rozwojeczynia. Prybicznyk, który zajednostriczał nareczenu swojego pana z dobrotliwą uśmiszką, społżnistił aż i w najmęższych drybnyczkach, jej żelania ponachlał się społnyty, żeby lem projawyty swoją oddanist.
0: тепер стояв перед ньому в жовнірській поставі, строго службові, випрощені, з руками положеними по собі, сп'ятами як до рапорту. «Де ще подівати твій пан?» – звідала неспокійні Ядвіжа.
2: «Мій пан, офіцер Іван Солотканич», – мельдував прибільчик, «казав через мене подякувати панству і такої попрощати ся, понеже сам нема на то коли. Приїхала його мати і бере го дораз з особом».
1: «Ох, який дивак! Чомже матери тут не запросив? Я пішлю».
2: «Не треба. Вона була тут у дворі, та з вашого розказу локай видрилав ю».
1: «Це ж то би то та жебрачка?»
2: «Егей, то та чесна старовинка, то мати мого пана. Треба було видіти, як він ю по руках цілував».
1: «Мон Діє, його мати, як могла їм так го покохати? Ох, якже страшенні їм ся зблямувала!» —
0: скричала розпукливо лацка дитина і безсильні опала на фотел. Охрим пізрив на ню з погордом, підсміхнув ся з сарказмом і помашерував жовнірським кроком до синього покоїка, щоб спакувати річі свого пана.
3: На тим гнеска кінчимо, а в понеділок зачнемо шестий розділ. Дякую вам бар сердечні за увагу. Читала Моніка Тилавська.

Štoroka v obširi lemkoznastva, lemkijuskoj rusinskoj literatury, zjavlajut sia tisiaču zapisanych storin. Kto si kolisy, všetky to te bukwy, zapisał, prynymajuči jako snovu dva principy. Ustalenej tradycyją, stolitiamy, poriadok zapisuwania bukw, sliw i reczeń. Żeby z toho początkowego bezporiadku zjawiła się smysel, sens wypowidy, zmist, dokaz znania, a nerytko i emocji, i odczuwania samego autora. A koli już to ty riadkę sód zapisany, w takiej podobi, żeby mi ich dach to zowniszni proczytaty, autore perekonany prowartistni z swojej dityny wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papier nabrał nowych znaczeń. Żeby podzielity się tym, nad czym autor dołho robił z takim wece, z tyma, kotry sód ciekawy świta. Hołodne znania, z tyma, kotry znają docinyty trud. Program Peczatnia maje przybliżyty lemkijusko-rusyńsku literaturu, knyhy, wydawnictwa i czasopisy. Program Peczatnia je perezdaczeny dla gramotnych. Program Peczatnia to czytalnia Radyja Lem FM.

0: Dobry den wszystkim słuchaczom radiu LEM FM. Nowa audycja, która będę prezentowała wydawniczu Dialnist, różnych organizacji, różnych osób, literacku aktywnist, co doślidniczu na aktywnist, który piźniszcze sąd ślidy desy zapisane na papery. A w związku z tym, że radio Ruskoj Bursy, radio LEM FM, a Ruska Bursa jednak od roku uwede wydawniczu Dialnist, bo ty może potrzeba jej dakus wece spopularyzowaty, poszeryty, żeby mogli lemki po świecie maty dajakie znania i ujawy prototu Dialnist wydawniczu znali, czym się bursa zajmuje, które wydawnictwo jest najbardziej reprezentatywne dla dialnosty bursy, ale zaczynamy od ricznika ruskoj bursy. To jest czasopis, ricznik, który wskazuje się od 2005 roku. Jest to czasopis o profilu naukowym. Dneska chciałbym przedstawić redaktorku tego czasopisu, naukowego czasopisu, panią profesor Olenu Dućfajfer, żeby nam opowiła, ale nie chronologicznie, pro wszystkie oczywiście liczniki, bo to sme nie w sili zrobić w czasie jednego programu, lem, żebyśmy mogli zaprezentować ostatni ricznik ruskoj bursy za 2013 rok, ricznik, który, jak wse, wkazuje się z kimciom roka, w grudny, wkazało się ostatnie czysło tego czasopisu. Z tej nachody ja bym może na początek chciał się od pani profesor doznaty, co to jest za czasopis? Co to znaczy, że to jest czasopis naukowy? Jak należałoby to pojasnić? Czym się różni czasopis naukowy od innych wydił, czy rodził, czasopisił, czy popularnych, czy kulturalnych, czy literackich? I byty może, żebyśmy powili, czy w rosyjskim, czy w lemkiwskim świecie, desy w oświecie, sąd takie premiery czasopisów, które można by było porównywać do ricznika ruskoj bursy. Że one czy równią, czy zmistą, czy charakterom, czy podobą, formą nawiązują jakosy do ricznika ruskoj bursy.
1: Dobry den. Witam paru. Zacznę od tego, że potrzeba lemkiwskiego naukowego czasopisu była sygnalizowana skorsze zakla ricznik ruskoj bursy był osnowany, połowni Bohdan Horbal namawlał nia jako osobu, która rozwywa to prosty lemkoznawstwa bardzo konsekwentnie, że tak je trzeba założyć. Nie byłam na to gotowa i ricznik powstał kus prespripadok, kiedy się nam zgromadyło wielo dokumenty związane z historią odzyskowania ruskoj bursy. Stwierdziła jem, że to te dokumenty desy trzeba wkazać, desy utrwality, historyczni. I generalnie od toho, bo pewno to czasopis inaczej by się nazywał, jakby mał być planowany, jak taki właśnie lemkiwski naukowy czasopis, ale to ta potrzeba utrwalania dokumentów, publikowania ich desy dała właśnie taki impuls, a jak dokumenty, to pak pojawił się szerszy prosty, że tyś naukowy stacji. I z widania pierwsze, które się tu pojawiło, co to znaczy naukowy? No to jest z widania dość proste parametry czasy, co jest naukowe, a co nie jest naukowe. Zdaje się, że nie są takie ostre, ale są takie kryteria do naukowych siałkoho rodu predpryniać wszystkoho, co powstaje, muset być tak zwany aparat naukowy. To znaczy, muset być forma dokumentowania, prepisiu, dyscypliny, dyskursu, takie jak jest pryniaty, dla dowodzenia tego, co się w sposób naukowy dowody bez form, które oczywiście może być jakieś popularyzatorskie, ale są parametry, które wyznaczają naukowość. Czy licznik ruskoj bursy jest naukowym czasopisem? Wszystkie czasy licznika mieścią się właśnie w prostorii naukowosty, z wyjątkiem jedno. Jest tam taka czas, która się nazywa inspiracji, która się też zjawiła jak potrzeba w moim ryszeniu proto, że mamy współczesną lemkiwską literaturę, dyskurs pisany, rozwinęty tak, jak jest rozwinięty. Ja uważam, że to trzeba inspirować. I to właśnie było tą czasciu.
0: Ale my czterej idziemy do obawlania tych wszystkich czasty, które już utrwalonych czasty, z jakich ricznych, każdy ricznych jest zbudowany, tak bym chciał jeszcze wrócić do tego widania, czy sud jeszcze desy w oświeci, de jakie czasopisy, które po pierwsze sud lemkiłski, czy rusyński, i czy one spełniają te kryteria naukowosty.
1: Powiem tak, ja jem do kinsia na ślidyła i byty może, jakbym sama to ociniała, to bym powiła, że na premier szwedłoscy w Nowym Sadzie ewentualnie zbliżona, ale ona ma bliższa niż literaturny charakter.
0: Tak, to jest tam, czasopis
1: tak, literaturny ma ciż do ślidyczy stacji, ale jest bardziej literaturna. Rusyn, który jest wydawany w Mołdawii, jakby ja oprzyniaty, że jest rusyński, win ma ciż naukowe ambicji, natomiast win jest poza naszym kus prostorom i nie jest do kincia lem naukowej. A powtórzę opinię inczych, to jest opinia profesora Magoczoho, który od raz powił, jest potrzeba rusyńskiego naukowego czasopisu, ale po co nam tworzyć nowy rusyński naukowy czasopis, skoro my już mamy taki czasopis, to jest licznik ruskiej bursy, no i muszę tu powiedzieć, jak redaktorka może mi to nie pasuje powiedzieć, ale bardzo wysoko jest ociniany w tym świecie przez naukowców licznik ruskiej bursy, jak naukowy czasopis i to jest opinia, która zresztą będę mała, mam nadzieję, swojej konsekwencji za to, że może zdradzu, ale od 2014 roku chcemy, żeby licznik ruskiej bursy stał się międzynarodnym rosyjskim czasopisem naukowym, tak jak są plany i taka jest dumka, że poszczę tworzyć nowy czasopis, jak taki czasopis już jest i jego trzeba zaadoptować do tego szerszego międzynarodowego kontekstu.
0: Ale to są plany. Ja bym jeszcze chciał się widać o taką jedną właściwie techniczną rzecz, a byłby może osnowną rzecz. W jakim języku jest wydawany licznik ruskiej bursy, czy w jakich językach? I w jakim języku, czy w jakich językach miałby być wydawany tot nowy?
1: Międzynarodowy
0: licznik ruskiej bursy.
1: Okrem tego, że to jest czasopis naukowy, to ci, że jest to czasopis etniczny. Dla mnie tworzenia naukowego czasopisu na etnicznym charakterze nie małoby, znaczy małoby motywacji do takiego wysiłku, jaki się wkłada w tworzenie takiego czasopisu, bym się tego nie podnymała. Proto, że win jest lemkiłski w etnicznym charakterze, co rusyński moglibyśmy przyjąć w takim strumieniu dalszym, to i kwestia języka jest taka, że jest strumienia, żeby win był wydawany w tym języku etnicznym, to znaczy w lemkiłskim. I medze inczyma to Ryszard, że kolejem paru roku temu pisała pierwszy raz pro funkcyjny sfery lemkiłskiego języka, powiedziałam, że w naukowej sferze zaczyna się rozrastać, rozbudowywać. Dziakujący ricznikowy, medze inczyma, de potrzeba stati naukowych pisanych po lemkiłsku jest wymogą jakby takiej kotryku natyskam na autorium, jakie sud w syli. Będzie ma tak się stało z Bogdanem Horbalą, który mi na początku prysyłał statii po polsku, a aktualnie już mi prysyła naukowe statii po lemkiłsku. To uczas lemkiłskiego języka okrem polskiego, bo większość autorów, czy wielką część autorów lemkoznawczy, z jakim mam konta i który pisze po lemkiłsku sprawy, sud polskojazyczny. Będzie ma nawet osoby lemkiłskiego pochodzenia dla premieru profesor Stefan Dudra, który mi daje statii, z którym współpracuję, ale w inny kolej mi stati po lemkiłsku nie dast. Lem polskojazyczny stati, daje choć jest lemką, ale nie każdy jakby znaje posłuchowaty się lemkiłskim językom w naukowym prostorii. Podobnie Małgosia Misiak, pani doktor Misiak i podobnie inczy autory, że niezależnie nawet od tego, że są naukowcami, lemkoznawcami z tego pochodzenia lemkiłskiego, nie wszyscy na tyłko mają sprawność językową, ale naszym stromlinium jest, żeby to lemkiłski język procentowo RIS zresztą szczowydo na osnowie okremnych liczników, że jego uczas wzrasta.
0: To są tłumaczenia.
1: Tak, specjalnie, żeby to ta uczas wzrastała, to są su tłumaczenia, wszystkie inspiracje są dla Wolenkiewskie, wstupy są dwujazyczne, recenzje piszemy, także to w tej chwili widno, jak rosnę uczas lemkiewskiego języka. Wchodzi też rosyjski język ze Słowacji, proto, że nawet jak nie jest międzynarodny, ja współpracuję z autorami ze Słowacji, naszymi rusnakami, w tym roku się mi trafiło już tak, jak powinno być w czasopisie, że to nie ja występuję o statiłem, kto się nie prosi, czy może was opublikować statiu, i autorka ze Słowacji, rosyjska, poprosiła, czy może opublikować swoje statiu w naszym liczniku, co dumam, że jest dobrym procesem, tak ma być.
0: A to od razu powiedzmy, co to za autorka i jaki na hołowo ktoś statii jest.
1: To jest pani doktor Kwiatosława Koporowa z Uniwersytetu w Praszowie, tam w Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury, która mi zaproponowała statiu pro leksyku, pro język Pawłowicza i Kubeka, Emila Kubeka i Aleksandra Pawłowicza. I ja takiej kuzmałam, przysmotruwałam się tej statii i pakiem się wciszyła, bo leksykalni wkazuje, jak to te prostory nasze są bliskie, w tej leksyci stary, która z XIX stulecia w przypadku Pawłowicza, który był nam blisko, bo w tej naszej dość bliskiej okolicy dział, jak ona jest pilna i jak można odkrywać. To jest statia pisana w tamtej wersji rosyjskiego języka, jak on zostandaryzowany, zresztą w tym brała uczas też właśnie pani doktor Koporowa, która jest językoznawczynią i prokotru tam w liczniku jest na gińcy zamitka, notka, czym ona się zanima. Także to jest autorka, skoro jesteśmy mali statii Anny Pliszkowej, mali z recenzji Aleny Blichowej z tamtej strony Hrbeta, żeby tak rzeczy. To jest jedna taka poszerzenia językowe pro wariant, jak raz rosyjski ze Słowacji. Druga poszerzenia, które im ryszyła, że nie budu, oczywiście polski język tu pronochony by tu besiedowała, bo jak powiem, z różnych przyczyn, nawet lemkiewskie autory czas swojej statii często mi dały w polskim języku. I cięższe jest dla mnie osiągnięty statiu naukowo lemkiewskojazyczną jak polskojazyczną. To jest dla mnie na pewno cięższe. Natomiast kolejem chciła w sposób zamierzony też publikować w liczniku statii profesora Magoczyoho, naszego historyka, który odrokił zanimać się problematyką karpatoruską w prostorii historii, no to win mi daty statia, bo po angielsku, bo w tłumaczeniu na ukraiński język. Jak raz ryszyła im się wziąć, to ty w tłumaczeniu na ukraiński język, już z ukraińskiego one tłumaczyła im na lemkiewski, bo stwierdziłam, że to chyba nie miałoby ku sensu, jak uzladniamy polski, jak uzladniamy rosyjski w tamtej wersji, czy ukraiński tłumaczy, podumałam, że to nie miałoby większego sensu. Natomiast jak chodzi proś widania tego buduczego czasopisu, uzgadniam, że wszystkie języki, w których będą staty nasyłane, będą wchodzić w skład tego czasopisu i nie będziemy z angielskiego tłumaczyć. Będą różne wersje rosyjskiego języka, być może będzie język, rosyjski język, ale może być i niemiecki, i francuski, bo takie autorium mamy. I jest duża prawdopodobieństwo, że nie będziemy tłumaczyć, tyle w takich językach będziemy stati zamieszczaty. W jakiś sposób będzie można z tego skorzystać. Kto będzie chciał przeczytać, to znajdę taką możliwość, żeby przeczytać przy pomocy tłumacza czy jakosy. Ale być może to te języki staną się też międzynarodne. Na pewno angielskiego nie będziemy tłumaczyć, tym lemkiewskim.
0: Nasi słuchacze znają, bo było interwiu z profesorem Magoczym o tych czasach, kiedy lemkiewski język pierwszy raz zjawił się na naukowej konferencji i był wygłoszony referat w lemkiewskim języku. I pan profesor już powiedział, że ten naukowy tekst późniejsze był opublikowany w takich materiałach, które z tej konferencji w Harrogate były zobrane i później jeszcze się to wkazało. To taka dygresja. Przechodzimy.
1: Dygresja, bo ze mną powiązane. Prochodzę pro moją statiu w Harrogate, zresztą za kotru tam swoje konsekwencje poniosła, bo strasznie mi to dekotry seredowyska male za złe, że śmiłam na naukowe salony Wojty z lemkiewskim językiem i z lemkiewską koncepcją, ale to dawne czasy, bo to jest 91 rok, choć z czasem się mi zdaje, że w dekotrych prostorach wertamy do tamtych czasów, na żal, ale to ciż jest dygresja, ależ metod to perechodne. Mamy czasopis naukowy i mamy stacje naukowe w lempijskim języku.
0: Tak jest. Perechodymy do licznika ruskoj bursy 2013 i zacznijmy od dedykacji. To licznik jest na taki peret redakcyjnej stronicy, peret na hołokową stroną jest napisane, że to jest wydania poświaczone. Pamiaty Władimira Helaka w 180 riczniciu jego narodyn i 120 riczniciu jego śmierci. I pamiaty Jurija Nowosielskiego w 90 riczniciu jego narodyn. To tak wse jest, że dedykacyjne najczęściejsze są w tak zwane okruchy riczniki. Tego roku.
1: Ja pererwu. Tak jak smotru i sobie uświadamiam. Wszystko chciałam w tym liczniku zmieścić, żeby się w tym wszystko zmieściło. Dedykacji znanym osobom z lempijskiego prostoru nesuć sobie tradycję lempijskich kalendary, takiej formy, która ma upamiatniać te szczosy, która właśnie ma tworzyć pamiat. I to jest czasopis naukowy, a to aspekt takiego dedykowania znanym osobom, żeby ich przypominać. I w sene zabywam pro to, żeby to tu osobu jakosy przybliżyć, bo tak my dzieńczyma prychylaku pisałam, jak pisać 10 razy pro to tu samą osobu i pisać inaczej. Pro to, że za każdym razem, na każdą liczniczu jakosy, no mam takie w etnicznym czasopisie, bo jednak przypominam, że jest etniczny czasopis, który nelem tworzy aspekt poznawczy, ale też buduje świadomość jakosy, właśnie nawiązuje do tego, to w tej świadomości się dzieje, za to trzeba to te osoby przypominać. To dedykacyjne na początku. To jest takie czasy wzięte z naszej tradycji przypominalskiej, ricznikowo i ricznyciowo. Ricznik,
0: kronikarskiej.
1: Tak, i właśnie kalendariowej.
0: Hej.

0: Na początku wse jest wstup, no tak się przyniało, że bez wstupu liczny kaneje i zaraz po wstupi. Sud to ty dwa właściwi wasze teksty. Pierwszy ma na hołowo glokowania do 100 mennosty pro Władimira Hylaka na 180 litia narodzenia i 120 litia smerty. I drugi Jurija Nowosilskiego z Tremlinia gu suty. Co si można powiedzieć? Czy to są takie właśnie stati dwi, no, które nam przypominają tych dwóch wyznacznych, każdego w swoim prostorii tworcił?
1: Znaczy, ja już jak naukowiec, który nie jest lem chronikarium i biografistą, lem różne aspekty kulturowe, starać się w swoich statiach obnymaty, Пишучи про Хиляка, уж повідам не перший раз, а може би ще дорахувати і цілої десятки, може, тих моїх статей і в книжках уняття, не хочу його збивателем за презентуванням його біограму, хочу все щось нового повісти. Тим разом до толокування до стоменности в'яжеся кущок з конференцією, яка аж де в черці, бо потім мав вересне полоністичну велику конференцію посвячену Галиції, jak taki i pro różne dostomenności w Galicji, tam jak raz budu pesidu i to jest powiązania prostoru z dostomennością, dolkuwania czohosy. Zahali postawiła im widania, jak Hylak wlijał na to, że Lemkiewski osiągnęła swoją pamięć kulturową. To znaczy nie to, że Lem ludzie czosy tam pamiętają, ale istnieje czosy utrwalone w tekstach, jakie buduje dostomenizm, co buduje dostomenizm, bo dostomenizm jest utrwalona, wspólnotowa dostomenizm jest utrwalona w kulturowych tekstach. Nie ma przedmiotu takiego jak w indywidualnym uniaciu, który sobie tworzy koncepcję na temu samego sebe. Jak wspólnota rozumie samą sebe, to wyrażają w kulturowe teksty, w tych tekstach jest. I jak raz przy początku tego procesu upysmeniania, proto, że nie możesz powiedzieć, że Lemkiewska dostomenność czy prostór kulturowy zaczyna się od Hylaka, więc był dużo skorsze, ale jak raz takie zbudowania z tego formy zrozumiłej, kim zme, a kim nie zme i kim zme w odniesieniu do inczych, a jak inczy, bo to wse się buduje w tej relacji różnic kulturowych, to ony, to my. Hylak tu tak wielczesny wkład wniósł, tworzył popry inczych twórcza XIX stolicia, ale proto, że był bardzo cinenny i bardzo był popularny w ciłym halicko-ruskim prostorii, w ciłym prostorii Halicyi, to ulokowania dostomennosty, tam, gdzie trzeba sztosy nowe wwesty i powiedzieć, oto zme, my zme kimsy inczym od was, kimsy w to, co tak dumamy, co tym się posługujemy, co to zme stworzyli, zbudowali, to jak raz swoją twórczystu zrobił Hylak i mecze inczyma właśnie w tej stacji to akcentują, na to wskazują, czym dysponował, jak to rozwinął, jak to rozumiał, jak, żeby Wojty i nie byty odszmarenym, czy byty w jakiś sposób zrozumlenym w tym prostorii, jak strategii stosował retoryczne inczymy, dżeńczyma wskazują, czy jak Lemkiewski się poniża, czy degraduje, czy kus ośmisza, czy jest hirsza od inczych ruskosty, czy od inczych prostoriów, a jedna z drugiej strony wskazywał, jakie one mają cinnosty. To było takie kus paradoksalne, ale znamy, że paradoks bardzo mocno w kultury dzieje, bo win poruszać liniwy dumkę, jak to Błoński powiedział, winne z czymś, jak już dumka spyt, to paradoks pozwala się i obudyty. Chylak tak robił.
0: No i drugi twórca, który czysto inczy seretkę ekspresyjną nam tu proponował.
1: Czy czysto inczy bym się nazywał, a ja w tym wyczuł, jakie są z pilotu.
0: Tak? No nie, ale twórca jako trochę...
1: I jeden i drugi odnosił się do suciowosty.
0: Do suciowosty, ale no, tot iszczy, krim toho, że był, że malował obrazy, tak nazwijmy to.
1: Nie, ale Nelem.
0: No tak, był ciż filozofom najwyższych ludzi.
1: Tak.
0: Najwyższych
1: ludzi. To jest taki liweń, do którego dojty, to trzeba ciż kuściok perejty, żeby tak powiedzieć. I Nelem intelektualnie perejty. Perejty duchowo. Perejty swoim duchowym w rozwytiu, medżeńczyma w opertiu o krasło, o estetyku. Krása totiž je sakrum, čoho ne všetky nerozumějí. I blízky z vartosti estetičných do vartosti morálních, do vartosti sakrálních jest čímž vše v kultuře, které bylo zaznačené. I Novosiřský to bardzo mocno viděl. A to byl genii. To byl člověk. Zresztą i pro jednoho, i pro druhého tak ich wyczuł, jak genii. Tak jeszcze si nie przychodzi samo od sebe. To jest to też, co się wysiduje się, że ma charyzmu, kotru się dostaje desy, tam specjalnego sposobu odczuwania.
0: A ja jeszcze bym zaryzykował, że to był też wielki budytel dostomenności. Wielki budytel dostomenności.
1: Zas paradoks.
0: Tak.
1: Zas paradoks, bo w biografii Medończy Maczernik, która chyba najbliższe pro niego napisał, pisze, win wcikał od dostomenności. Ale co to znaczy wcikał? I od jakiej dostomenności? Może od takiej uproszczonej klasyfikującej, która by się chciło widzieć tak jak czasem, albo to wcikał. Natomiast win stremił, jak już tak by się do ty zas, do suty dostomenności, czym człowiek jest i jak jest w swoim byciu w świecie.
0: No tak. Od takiej dostomenności, która nam powida, że naukowci dawno temu już wydumali, ryszyli, pryniali i nie jest to do tego wertaty. I niejaki rewizjonizm nie jest w tym prostorii wskazany. Zwątpienia nie jest, jak są drogą do tego, żeby ryszaty pro samego sebe na przykład. A przecież tak nie jest.
1: Trzeba Nowosilskiego poznawać. Nowosilski, to profesor Paprocki, na jego pochoronie powił, win wyperedył nasze czasy. Absolutnie się z tym zgadzam. Powtórił, jeszcze na pewno, tydzień tego pewna, nasze czasy są filisterskie. Bardzo mocno są filisterskie. Podkreślał to Nowosilski. A filisterstwo jest to, gdy kolesia nie rozumie osnownych wartości, medzeń czy ma w sztuci. Wizantyja zbudowała ciłą estetykę, koncepcję, która wskazuje, że dojty do Boga można przez sztuka, czy zadaczą sztuki jest dojty do Boga. Mene bardzo mocno boli, co zresztą byty może w tej statii wyszło, to jak mocno w naszym prostorii sakralnym no rozumie się te sztuki, znaczenia ikony, co się wyprawia w cerkwach i tak dalej. Co zresztą i profesor Nowosielski sygnalizował, jak jego sztuka była niezrozumiana. Za to nasze czasy wyperedył, albo nie znam, czy dojdziemy do takich czasów, ale win twierdził, czy wskazywał, że dekotry dumkę już się rodziat. A jak chodzi pro dostomeny, ja profesorom besiedowałam pro Lemkiewski w rokach, 20 roku temu. 10 czy 20 roku.
0: Ja domyślam, że to było WC.
1: W 83 w liczniku ją to publikowałam.
0: Nie, w jakim liczniku? W 83?
1: W liczniku, lemkiwskim liczniku.
0: W
1: 93. W 83 nie mogłam, tak? W 93, tak? No to 20 roku temu.
0: Tak.
1: I ja ją hotołdy bezpośrednio się widowała, co dla niego znaczy Lemkiwski, z takiej męsze bilsze rozumił, jak ja jej rozumieju i jak to jest w tekstach utrwalone. Lemkiewski nie jest jednorodna, jednoznaczna, jest tak wieloaspektowa i tak ma je możliwości rozszerzania się, bo ona jest medze różnymi świtami, sposobami dumania.
0: Przechodzimy właściwie do czasty, pro kotru powydeniem ja dasz to powisty, bo to są dokumenty i w liczniku 2013 sud zamieszczony, ciż jest czas dokumentacyjna, gdy sud wkazany właściwie trzy dokumenty, ale zgaduje się pro cztery. Przedstawiony sud kopii dokumentów, które były kursowali, do niektórych znali pro nich, niektórych nie znali. One powidają pro taką czast lemkiwskiej historii. Z czasu po wyseleniu i po 56 roku, po tych czasach, kiedy Dakus, jak się zdawało, to pereślidowania Lemkiu było słabsze. Tołdy kole iszczy były bardzo żywe stremlinia gutomu, połowni seret Lemkiu, żeby wertaty na swoją rydną zemlu i tołdy bardzo hidni Lemkiu wernuło. To te mrii, które one mali przez 10 roku na wygnaniu, one spełnili, one wertali. не смотрели на то, что нич на их, на них ту не чекат. Так się wydawało na niektórym. Tak powiedziali, idźte. Nic tam nie je. Nic tam na was nie żde. Budete zas bidowaty. No ale byli takie, dumam, najbardziej patriotyczni nastawleni ludzie, którzy jednak znali, że Lemko musi żyć na swojej rodnej zemli. Na swojej rodnej zemli po to, żeby zachować swoją dostojność. Bo to, gdy oni będą czuty opercia w swojej zemli i przybywali różne aktywisty, poklikowaty sospilne organizacji. Swoje własne Lemkiwsko, niezależne. Niezależne też od jedynej dominującej tołdy organizacji, do której Lemkam jakby nakazano się wpisywać, to jest do Ukraińskiego Sospilno-Kulturalnego Towarzystwa. Lemki niektórzy nie chcieli się wpisywać za to, że ideowo było im to daleko. Niektórzy iśli na jaki kompromis, próbowali się wpisywać po to, żeby moczy rozwijać to tu część kultury, która ich dneska jest dopuszczona do tego przez ukraińskie środowiska, że można jej rozwijać. To te wydy kultury, które są możliwe do wykorzystywania, możliwe do rozwijania i oczywidno to ty próby poklikowania tych lemkiwskich organizacji były nieudane za to, że komunistyczne władze chcieli zachować jednak monopol. Organizacyjny monopol i nie dopuszczali do tego, żeby Lemki takie organizacji mogli założyć. Nie mamy dokumentu z 70-tych roków, który by wkazywał na to tu probu, którą pidniali to ty Lemki, który zaczęli to mocno dijaty w ansamblu piśni i tańca Lemkowina, ale mamy to ty wcześniejszy i mamy późniejszy, to jest już z kincia w 70-tych roków.
1: Ci... Ja teper pererwu. Mała jem, zastanawiałam się, bo to dokument pro rejestracji, pro probu rejestracji Towarzystwa Lubelbeteli Lemkisko Kultury w Ługach perekazany został mi w Kanadzie przez pana Mariana Garberu. Zastanawiałam się, czy nie podjakowaty, bo taki jest wyg, jak się dokumenty od takiego dostaje, ale zazja w liczniku ruskiej bursy, jak w naukowym czasopisie podjakowań nie stosuję, to choćby tą drogą panu Marianowi chciała im podjakowaty, że powierzył mi taki choćby dokument do właśnie opublikowania w ruskiej bursie. To lem tak dla wkazania, bo inczyjem już zdobyła z bibliotek, można tak powiedzieć, są bardzo dostępne, gdzie tam były, a to prywatnie przekazał mi pan Marian Garbera z Toronto.
0: Za to dziękujemy. Dziękujemy tym bardziej wszystkim autorom, którzy zgodzili się zamieścić te swoje teksty w liczniku ruskiej bursy, no bo z publikacją Krimsławy nie wiążą się do jakiej możliwości materialnej, materialnego wynagrodzenia za te teksty. Także dziękujemy im bardzo serdecznie. Dyskurs. Przechodzimy do właściwie jadra naszego rycznika. To jest czas, która ma na głowę dyskurs. Dyskurs to jest czysta nauka. Czy teoretyzowania. Czy jest jedni teorii, czy trzeba się bojać tego dyskursu, czy nie trzeba się bojać tego dyskursu.
1: No. Po pierwsze, dyskurs to może być nelem nauka, dyskurs to jest zahale wymina słowa, to jest dijania słowom jak takim. Natomiast tu mamy naukowe statii, to jest jadro, tak jak było reczone, ale czom się bojaty, jak wszystkie statii, które tu są zamieszczane, w sobie konsekwentnie wiążą się z lemkiewską problemą. To nie są statii na zahalny temat, chyba, że to, co tłumaczymy, to ci, że świadome wiąże się z prostorą może szersze kulturowym, ale takiej, który dla Lemkiu na pewno powinien być interesujący.
0: I teraz tak, może ja będę czytał na hołowkę tych statii i może paru ryczyniach byśmy da jakiś zmist w jednym, dwóch ryczyniach byśmy pojasnili, o czym to jest tekst.
1: Ja jeszcze dodam, Lem, bo tam na kińcy byłeś wydania, czy on w tych zamitkach pro autory, notkach pro autory, nie pojawiały się wszystkie autory. My mamy wielu autorów, którzy systematycznie publikują w liczniku ruskiej bursy. I jak w którymś poprzednim числі уж ми заміщали на тку проатора, то я актуально не заміщам, зазначаючи, що то є тирваюче, то значить продовжуюче ся видавництво. В зв'язку з чим лем тих, котре су нові, особи, котре ся нам в дискурсі появлят, то су таки, котре найчастіше консеквентні велораз уж у нас публікували. То лем тіж зазначу, коли бесідуємо про то, що мамо вірних авторів.
0: Так. Znaczy, tych autoriów, których nie je w tych notkach pro autoriów, znaczy, że to są najbardziej popularne autory w liczniku ruskoj bursy i trzeba mieć wszystko, najlepsze to ty od pierwszego numera licznik ruskoj bursy, żeby się od protoho autora dasz to doznaty. Pierwszym nazwiskom, które się tu pojawia, pierwszym dopisom jest statia Lemkiuskie, Silskie, Szkilnictwo na Primiri Bortnoho autorstwa Bogdana Horbala.
1: Naszego neocinanego współpracownika trzeba zaznaczyć konsekwentnie, tak jak Kolesynia namawlał, żeby stworzyć lemkiewski naukowy czasopis i win bude wse dawał, jakie są materiały, wse jakie są statiu, praktycznie dotrzymuje toho i muszę zdradzić, że już mi przysłał na 2014 swój tekst, no ale że tamto jest rzeczniciowy z wojną związany do 13 roku. Wzięliśmy pro szkolnictwo. Już jedna statia pro szkolnictwo lemkiewskie w liczniku była w pierwszym liczniku w 2005 roku, to ta się koncentruje na Bortnym, jest taka dokumentacja na jak wielo statii Bogdana Horbala barcinnych przez to, że dotknuty faktów jednostkowych, które się odnoszą, jakie są osady, dotknuty żywo historii, żeby tak rzeczy. I wartość statii Bogdana Horbala, okrem tego, że językowo już po lemkiewsku ich przysyłać, co jest dla licznika osiągnięciem, to jest taka, która daje odniesienia rejestrujące fakty z dalszej albo bliższej historii, no konkretnych, albo to aspekty rozwicia lemkiewskiego życia, albo seła Bortnoho, zresztą rodnego po koriniach Bogdana Horbala, którego monografię pisze i pewnemu ten materiał jakosy tam wiąże się z tą monografią pozbierał. Bardzo interesująca, nie tylko dla Bortnian, ale jak premier, jak to szkolnictwo wyglądało.
0: Druga statia to jest profesora Magoczioho, to jest tradycja autonomii na karpackiej Rusy. Statia pro kotrus my już besiduwali, ona jest pisana na ukraińskim języku.
1: Pronuśmy na besiduwali, na besiduwali pro język statii profesora Magoczioho, że mam do wyboru albo angielski, albo ukraiński. To ta jest przetłumaczona na ukraiński. Cinna statia za to, że taki przegląd zresztą, no pro każdą tu tak samo powiem, że jest cinna. Перегляд того, як розвивалися стремління до автономії, як була розумлена, причому Карпатська Русь є зрозумлена широко обнимаючи чи простий, чи жлепковини, і ми дійчим матоти наші стремління політичні в роках 18-21 зв'язані з Лемківською Републіком суд підкреслений. Професор Магочі, зрештом, тіж вказує на то, що перші мапи Карпатської Руси, як такої обнимаючи в тим думанню, були авторства Лемківської autorów, którzy na Myrną konferencję w Paryżu takie mapy, takie projekty naszej wietczyzny karpackiej przedstawiali. Także jakby dach to chciał jeszcze wierzyć w to, że Rusyny u karpackich profesor Magoczy wydumał, no to najsiachny, najpoczytać, jak to wyglądało w tych różnych koncepcjach, w dumaniu, w projektach naszych predkiów.
0: I następny dopis to jest zapisaty, to pamiataty konstruowania pamięty o Lemkowyni w lemkiwskich wspominowych narracjach autorstwa pani dr Patrycji Trzeszczyńsko i Demel.
1: Tak Stechardzie to przetłumaczyli, że dach to by powierzył, że to jest po lemkiwskie. To jest statia po polsku opublikowana, czego nie wykluczam. Pani Patrycja dziś współpracuje z Riczniką, to nie jest jej pierwsza statia. W nas zamieszczona, obszerna bars, związana z tymi materiałami, jakie ona do swojej doktorskiej knyżki zbierała, jak pisała pro lemkiewsku pamiat. Tu się skoncentrowała na dwóch knyżkach współautorstwa Adama Barny. Barna wydał wece takich knyżok. Depiše prolepkijuske sela i to nekonečni sela svojho pohođenja, ali bi jakby taki budući hronikarijom, zastupčem za inčih meškanciju sel, z ih opovinje da iz ih perekaziju tvorit taku spomenovu naraciju. Pani Czeszczyńska, kotra vzahali zanimati się teoretycznie tiež pamiatiu, próbowała to wpisati w jakieś ramki takiego rozumlinia, jak się formuje to tu pamięć, jakie ona ma funkcji, czemu służy. No i koncentruje się na tych dwóch pracach, prowadzić interesującą analizę i jaki są taki sposób zrozumienia właśnie przyczyn i funkcji tego typu pisania, kotre, podkreślam, jest ona uważać specyficzna dla Lęgiu, żadna inna wspólnota takiego czysła pamiętnych, których proseła i pro ich życia nie stworzyła, co jest czynną i dumam, że wartą zauważenia dumką, czym tak się dzieje. Ona się też nad tym zastanawia, ale to wskazuje, jak dla nas ważna jest to ta pamięć prototulemkowy, no jaka była, żeby jej utrwalić.
0: Ja lem dodam może, że takie twory, proseła, one zjawiają się też dość często na Ukrainie, pisane przez...
1: Ale przez naszych.
0: Przez naszych, tak.
1: To
0: tak.
1: Właśnie to jest to ta pamięć Lemkowyny, no to ona to tu czas jakby obnymać. W swojej knyści, doktorskiej, która wydałem, Kowczyzna zapamiętana, opowieści o przeszłości i przestrzeni, no jakby to te relacje wskazuje.
0: Wody. Następny dopis. Aktywni z Lemkiewskiej Sospilnosty po wedrzeniu ustawy o nacjonalnych i etnicznych mniejszynach i regionalnym języku z 6 sierpnia 2005 roku autorstwa pani profesor Ewy Michna.
1: Tak, też stała współpracownica licznika ruskiej bursy statia KUS zdeaktualizowana, żeby tak rzeczy w socjologii i antropologii, skoro się sprawy deaktualizują inaczej jak w literaturoznawstwie na przykład, bo się besieduje pro fakty i ich opinię, natomiast ryszyła im się jej upublikować. Mam zresztą już jej w tamtym roku, ale się nie zmistyła, bo my mamy zachodni materiału. Proto, że uterwalat to, co się bezpośrednio poustawić. Jak się Lemki aktywizowali, i tu właśnie wskazuje wyberania reprezentantów, co aktualnie wernuło w czysto jakby inczy formie, ale przypominać to ta statia, jak to udy się działo w 2005 roku, zaangażowania w nazwy dwojazyczne, które prowadziła młodzieżna organizacja Czucha, zaangażowania w, no właśnie, w językowe sprawy, w owczynia. To, co dawała ustawa możliwość, jak z tego Lemki skorzystali pani Ewa Michna,

0: Dopis pani doktor Kvetoslavy Koporovej, prokotru sme už besidovali, prokotri sme už besidovali, lexika Aleksandra Pavloviča i Emiliana Kubeka v porovnaniu s súčasným rusínskym jazykom.
1: Toto porovnanie to je jakby wkazania, co z tych słów weszło do aktualnego orfograficznego słownika, który to tu leksykus berat, co nie weszło, co trzeba by było westy. Taka analiza interesująca właśnie z punktu widzenia wskazywania cy. My chronimy to tu dawno leksyku, cy ona nam jakoś tam zachyba. Także, że warto to przeczytać, jak i wszystko.

0: I, no, warta pročitaty, osobliwo statiu pani profesor Oleny Doć-Fajfer, neznamce ciż prototo, lemkiewski język, za chyba juczoj.
1: Zoś widalnym znakom
0: na kińcy. Widalnym znakom na kińcy.
1: No, czy to jest statia? To nie jest statia. Ja tam piszę w ostupi, że to je, jest zobrania toho, co było wypowiedziami na określone zamowlenie temy w ramach projektu wielkiego pro rewitalizacji języki. Protot projekt Pyszu win jest międzynarodnym projektem. Try zahybajuczy, mocno zagrożone języki. Język Aztekiu z Meksyku, Nahual, język Wilamiuski i język Lemkiuski są tym projektem obniaty. Wkazania, czy można rewitalizować języki, jak można rewitalizować. I to te moje wypowiedzi, które są tam na stronie internetowej do tego projektu zamieszczone w trzech językach, żeby czuły świdmi, to są osnowne wypowiedzi w odniesieniu do lemkiewskiego języka. Ja ich zbieram. Pierwsza lem taka, czas toj ciłoj kompilacji, bo tak bym to rekła, nie jest mojego autorstwa, to jest właśnie prociły projekt autorstwa dr Justyny Olko i Aleksandry Berger, który według ten projekt, a inczy stati proto cy potrzebny jest słownik lemkiewskiego języka, jaka jest różnica między językom potocznym, codziennym, a standaryzowanym, lemkiewskim oczywidno, jak funguje lemkiewska filologia z rosyjskim, rosyjska filologia z rosyjsko-lemkiewskim językiem, tak jak ona je, jak ona funguje, jakie ma jej funkcje, bo to jest wyjątkowa filologia z punktu widzenia teper w tym aspekcie widzu, jak profesor Sullivan z Meksyku się zachoplał, że to jest absolutnie monolingwalna filologia, bo faktycznie ja jej tak wedu, że tam nie jest niczego języka, ale jest lemkiewski od początku, co dla studentów jest szokom, co zresztą się po tym, jak anegdoty opowiadają, że jedyny zaniacja, gdzie czują polski

0: To sú prvé zaňať, od druhých zaňať, nezáležne od stupených zaňať, len pískoho, len to jazyk majú. Malo toho, že sú chate, ale ešte v ním radity, iba ešte duvaty, iné je dopúšťalné inči, ale to je metóda jediná, taká, ktorá pozvolí stvoriť toto, čo je osnovné dla lempijskej filológii, jak rydno, żeby to byte v tym jazyku. No i v Chince ešte čom so svojimi dětmi besidujú po lempijské. To sú také vypovide tu zobrané. Ja jestem z nim zadowolona, bo mogłam suciowy ryczy pro język powisty w tych wypowiedziach, choć bardzo skorotkich.
1: I ostatni dopis w tej części dyskurs. I to jest osobliwy tekst, bo to jest tłumaczenie na lemkiewski język fragmentu besidy z Jurijom Nowosilskim, który przeprowadził Zbigniew Podgórzec.
0: To są besidy z profesorem Nowosilskim prowadzone jeszcze w 1981 roku. One były wydane drugi raz, a że niechianyczne to aktualizuje, są bardzo ważne, mają wiele stwierdzeń, to uryło z tych wypowiedzi pro dorohu Guj Koni prewała, jak se Warwara Duć, która specjalizuje się w tłumaczeniu naukowych statii na lemkiewski język. To jest jej specjalizacja, bo kolesy Budynia musiała zastąpić. I na lemona.
1: Ale zależy w czym?
0: W naukowych ciż prostorii, w naukowym, literaturnym, w tłumaczeniowym, no do toho swoich absolwentów szykują, żeby to te prostory mogły rozwijać.
1: Uszny tak szeroko. Przechodzimy do drugiej części. To jest czas inspiracji. Także na razie chciałbym, żebyście pani profesor powiedzieli, co to są te inspiracje.
0: To zas, nic z niczego się nie wede. Na zaniacia z lemkiewskiego.
1: Ja transponuję to i besiduję, że z niczego może być tylem nic.
0: No.
1: A to z czego się wzięło?
0: To się wzięło z tego, że na zaniacia z lemkiewskiego zaś ją ostatnio poczuła od studentki, bo ja słucham, jakie one mają opinii pro to, co się tam powiedza. Odprawi, że pierwszych zaniać nie dość, że mudro, to jeszcze po lemkiewsku, jeszcze fajni i artystyczni, czy estetyczni musieli się to te studenty w tekstach wypowiadać, co ich bardzo mobilizuje. I efektem to są słabsze albo lepsze teksty, które rozwijają ich możliwości i literaturne, i językowe. I one takie teksty piszą, ale też z dumką, żeby napisać na darmo, tak żeby się pak uczytelom przydawali. I to są albo teksty ćwiczeniowe, które się odnoszą do jakiegoś gramatycznego problemu, albo do jakiejś temy, albo skorsze czytają do jakiegoś autora, a pak się na nim inspirują, albo stosują stare słownictwo. I w tym przypadku mamy efekt ich ćwiczeń w pisaniu lemkiewskiej bajki, którą albo adoptowali, albo wydumowali, albo lemkiewszczyli z jakiegoś innego języka. W tworzeniu legendy, zresztą nie pierwszy raz, bardzo dobrze im wychodzi od legendy pro lemkiewskie seła, właśnie na tych ćwiczeniach. Wydumują legendy na osnowie takich legend, jakie istnieli. No i wilne temy są drzwiżne, takie, które wydumujemy. I ja chcę, żeby studenty, znaczy dla nich jest to satysfakcja, że mogą dopublikować swój tekst. A dla ricznika, czy to jest bardzo chosenne? Czułam od uczytali, że korzystają z tej czasty, że mają teksty jakieś, bo nie mamy wielu tych podróżników, że może z tych tekstów korzystać. Także taka jest rola tych inspiracji, taka jest ich geneza, ale i taka rola. I na razie, bo mam zwiedzania od profesora Magoczoho, czy w tym międzynarodowym czasopisie inspiracji dalsze budy. Ja powiedziałam, że chciałabym albo ewentualnie ich wyszmarymy z rzecznika i stworzymy inny czasopis specjalnie na takie inspiracje. To są dwie dumki.
1: No to gdy literaturny.
0: To gdy byłby literaturny i to gdyby ty może by sycho wydawała czucha, dajmy na to, właśnie dla tych młodych naj się rozwijali.
1: A to jest czucha?
0: One się robią. No czucha to już...
1: Na tych, które nie znają.
0: Lemkiewska młodzieżna organizacja, która też się wzięła z tego, że przecież nasza młodzież, zresztą wszystkie mężczyzny mają takie młodzieżne organizacje i nasza czucha jest taką organizacją i naj się one swój świt młodeżny ciś tworiat właśnie mierzyńczyma na tych tekstach. By ty może w tym budućym czasopiśmie już inspiracyjny budę, a inspiracje syperejdu do władinia czuchy, kotra najsia, no mam tam bardzo, tam są ciż z inicjatywą osoby, kotry są wsyli to robić.
1: I ostatnia część, kotra jest w sewrycznej kuruskoj bursy, to są recenzje i sprawozdania. Toho roka jest recenzja pro powist właściwie Artura Jabłońskiego, Kaszebsku, napisano w kaszebskim języku, pidno łokom na merkony. Nie znam, czy się tak to pre...
0: Ja ci nie znam, jak się to czyta, za to się nie budowa. Jest to ważna powieść kaszubska, czom kaszubska. Chciałam, zahali, w recenzjach najczęściej obesidowywujemy wydania lękiewskie i pasowałoby w tym roku napisać w recenzjach pro powisty rozkazy, to znaczy pierwszy tom Szybenyczny Werchylaka, pasowałoby napisać pro ważną knyżkę właśnie do Patrycji Trzeszczyńskiej, która wyszła i najczęściej tak się robi, ale za to, że nie zdolałam najty dobrych recenzentów, którzy by się to opidniali, stwierdziłam, że na siłę robię szczosy, żeby uwag paru napisaty, nie budu w tym roku była, a zajmu się interesującym, bo to nie jest nawet recenzja pani Adeli Korzyczkowskiej, która napisała radsze uwagi pro tekstualnic, jak tekstualnic dzieje w odniesieniu do Dostomenosty. To by bardzo korespondowało z moim chylaką na samym początku, co można czy jak odnosić się tekst do tego, co ludzie w nim nachodzą, czy jak im ich ustawia, czy jak im buduje świty, właśnie w odniesieniu do tej kaszubskiej powisty. A czom kaszubska? Artur Jabłoński był gościem naszej lękiewskiej twórczej oseny, przedstawiał i mamy wiele wspólnego. Dla mnie w liczniku ruskiej bursy można też pisać, recenzować rzeczy, które duże nam mogą przy refleksji pro nas samych powisty na osnowie wkazania innych, które mają podobne problemy. Za to to tu recenzję, zresztą bardzo interesująco napisano w artystnu. To jest bardzo statia recenzująca jak recenzja. I dwie korotki, bardzo korotki tak. Recenzji, które ci zresztą były pisane dosyć tam w związku z zaniatiami. Jedną Anna Maślana pro wystawu Warhola, która była w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Korociczko napisała, tak. Paru sliła, ale zaznaczyła, że jest jak ją dobrała. I Marta Watral spróbowała się ku spobawyty tym, co na scenie tekst Masłowskiej w odklikaniu dziś do Mirka Nahacza, jak i w tym samym pokoleniu dziś dział i często desy tam w polskim dyskursie to te dwa nazwiska młodych autorów się zostale wkazała, jak można teksty tak prowokacyjne, jak tekst Masłowskiej, widzieć i przez scenę, i przez nasze odbieranie.
1: Staraliśmy się przez to tu godzinę zaochotyć wszystkich, żeby wzięli do rąk rocznik ruskiej bursy. Nie znam, co z
0: 9 już, przypominam. I sąd taki, powiem, ale to sąd właśnie naukowcy przede wszystkim, którzy bardzo gadają rocznikiem ruskiej bursy ze względu na to, co się w nich pojawiało.
1: Za to zaochoczamy wszystkich, którzy by chcieli to rocznik mati. Niektórzy mają wszystkie numery, ja im rozsyłał tym, którzy byli zainteresowani. Nawet od nich nie brali grosza za to, ale rocznik ruskiej bursy, ruska bursa musi dmaty na swoją dialnist, która nie pochodzi z grantiu, a są takie potrzeby, bo nie są finansowane z żadnych innych dżereł, jak lem z seretków własnych czy z darowizn, to lem 15 zł. A teraz jeszcze, pani profesor, na koniec, a kilo trzeba było się narobić nad tym ryczniką?
0: Oj, trzeba się narobić. To jest robota, kotroj nie widno. Ja dziękuję kraśń autoram, bo faktycznie korzysty z publikowania tu mają niewielkie. Punktacja, jak u swoim dorobku naukowym sobie może tu rachować, na razie nie jest wysoka, jak stanę się międzynarodnej w Udelipsze. Płaty tym nie mamy z czego, one jest dobrej woli zaangażowania to te stati dają. Dziękuję studentom, ciż, że piszą i starają się jak najlepsze. A robota to najpierw trzeba. Po pierwsze znormalizować wszystkie stati, żeby były przepisy pod nimi formowane. Ja stosuję jeszcze tradycyjny system z Ameryki. Hołowni mi przesyłają w czysto innym systemie ze Słowacji i prynymają. To jest taka klasyczna redaktorska robota. Redaktorska robota ciż jest przy pilnowaniu toho, że jak to się naznakuje cytatu, że coś jest niejasne, jasne. No to jest wszystko, co jest związane i z redakcją naukową, z redakcją wydawniczą, a pak korekty, korekty, korekty za to, że jest problem w języku, a ołowni w lemkiwskim, żeby to standard jako se trymaty, żeby się nam formy nie wymykali. One zresztą wymagają dużego wysiłku i tu pomagają oczywiście absolwentki filologii z korektorkami. Także robota 3-4 miesiące nad licznikiem, co najmniej.
1: I lem jeden detal, proto, żeby czasopis był ciż uznanym naukowym czasopisom, musi być recenzowany. Krótko pro recenzji, bo ja znam, że jest recenzowany tot numer czasopisu, to chyba drugi, który ma recenzję. Czy recenzja była pozytywna?
0: Hej, natomiast jak chodzi pro wymich, w nas w Polsce nie znam. Czy dalsze sprzymiaty, że musiał być że czasopis recenzowany i to taki był wymich za to rejestrujący jak naukowy czasopis, bo nie jest zarejestrowany jak naukowy czasopis, to wymich nas spełnili. Natomiast już teraz znam, że w międzynarodnym prostorii recenzyjne sąd potrójnym jest potrzebna naukowa rada i naukowa kolegia. Jakby ma być międzynarodny, ona musi być międzynarodna i tak u rady już jej skład i kolegii dziś mamy. Także jakby to te dalsze aspekty formalne naukowosty tu musimy utrzymać. Win iszczy musimy zadbać, żeby był na ministeryjny listu wpisany. Bo win jest zarejestrowany jak naukowy, ale iszczy zmy nie wpisali go do to, na to do listu ministerstwa. To jest dziś jakby kolejny formalny krok, żeby tak rzeczy, bo win wszystkie wymogi maje, jaki musiał pełny ten naukowy czasopis. Ja go na nas na filologicznym wydzieli zgłaszam jak naukowy czasopis, który redaguję w ramach, no właśnie tego, co się dzieje. Win jest na ja w zgłaszany na wydzieli filologicznym, jak nasz dorobok jednego z mene, to znaczy jako redaktorki pracownika filologicznego Wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu.
1: Dziękuję wam bardzo kraśnie. Ja dumam, że to ricznik wartat, żeby wszystko mali. Trzeba lem do napisać do nas do Ruskiej Bursy, a my go możemy rozosłać. Dziękuję. Dneska besidowali zme pro ricznik Ruskiej Bursy 2013 z połowną redaktor toho czasopisu panią profesor Oleną Dućfajfer. Dziękujemy.
0: Dziękuję za besidu i rekomenduję wszystkie wydania lemkiwskich. Na szczęście jest ich teraz wece. Lem nie znam, czy nie jest teraz męższe czytajuczych, ale może nie.
1: Nie, proszę nie być pesymistką.

zimę i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

0: realizované za vďaka dotácií ministra vnútrešných správ i administrácií.
1: Noviny Rádia Lumen FM.
2: Jest poniedziałek, 28 września septembra 2026 roku. A na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Ruszyła transgraniczna inicjatywa BioBridge.pl.sk. Głównym celem projektu jest ratowanie i odbudowanie najbardziej zagrożonych gatunków dereł, występujących w lisach niskiego beskidu, osobliwo tisu i jelici. Liderem projektu jest Nacjonalny Lisowy Centr ze Słowacji, a partnerami Lisa Słowacka Republika i Drżawna Lisa, Nadlisnictwo Łosia. W ramach inicjatywy w prygranicznych lisach posadzia 10 tysięcy nowych dereł. Projekt zakłada też ochronę najcinniejszych stanowisk zagrożonych gatunków, młode drewa będą ochrożone. Okrem tego, naukowcy prowadzą genetyczne doświadczenia, co pozwala wytypować najcinniejsze i odporne drewa. W ochronie karpackiej przyrody schosnowane będą moderne technologie. Termalne drony, laserowe skanowanie i satelitarne znimko. To pozwoli monitorować stan zdrowia, znajdować ogniska chorych i najuspieszniejszą borbę ze szkodnikami. Okrem tego, ważnym elementem projektu będzie ekologiczna edukacja żytelów pogranicza. Po obu stronach granicy wznikną edukacyjne ścieżki. Zaplanowano też terenowe prowulki, warsztaty i podziei popularyzujące znania o lisach. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Dofinansowanie z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju wynosi ponad 1,1 miliona euro. Wszystkie aktywności potrwają do końca maja 2028 roku. W gminie Sankowa pojawiła się nowa bicyklowa stężka. Gmina otrzymała na to cel w sumie 19,5 miliona złotych. Do końca września septembra 2028 roku pobudują tam 6,5 kilometra nowych tras. Gmina chce zobrać wszystko trasy w funkcjonalną sieć, która pozwoli bezpiecznie poruszać się bicyklom między pojedynoma miejscowościami i najważniejszymi punktami gminy. Rozbudowano budut istniejącą ścieżkę, jak i pobudowano całkiem nowe odcinki. Wśród najważniejszych inwestycji znajduje się rozbudowa ścieżek przy powitowych drogach w stronę kurortu Łapenny i Rogwałdu, jak i budowa nowej rowerowej drogi na trasie Sankowa-Dominikowici. Nowa infrastruktura pojawi się też przy gminnych drogach. Власні гміни підкрешляють, що будова стежок є частю великшого плану розвитку Санкової, творення рекреаційно-випочинкової оферти, що має влучити туристичні атракції, постепенно возникаючу нічнігову базу і курортну валору. Інвестиції в Санкові будуть реалізовані паралельно з проєктами, рихтуваними містом Горлиці і гміном Горлиці. Кіт інвестиції будуть відповідно поучені, Żytelni i turysta mogą zyskać o wiele większą spójną sitkę bicyklowych tras w tej części Gorlickiego powitu. W Krampni bliżej się Gukinciowy budowa nowego przechodu przez Wysłoku. Żelbetowa łałka ma je służyć za jedno szoferem, jak i piszą. Dwójne pojazdy z wagą do 15 ton. Zastąpić do teperyśniu przeprawu brodom i podwyższoną łałku. Nowy przechód ma poprawić komunikację z Hutem Kramskim i zapewnić możliwość przejścia też tudo, kiedy wysoki rywen wody nie pozwala przejść wysoko brodom. Dla żytelni będzie to przede wszystkim nowe cieloryczne pouczenia, a dla odwyczajuczych niski beskid czerwowy element infrastruktury zlekszającej poruszania się po tej części Magórskiego Nacjonalnego Parku. Do завершення інвестиції остали уж останні праці і формальності, зв'язані з одобранням об'єкту.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
3: LMFM na żywo.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večero.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witajcie, drodzy radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i Radio Lem FM z warszawskiego studia, tego, że radia na żywo, oczywiście, w poniedziałek 28 dnia wersja septembra 2023 roku. To znaczy, że zaczynamy to tu wieczernie smugu wysyłania na żywo. Ja witam was kraśnie, bo z wami do 9 w programie Trzy świty. Powiemy sobie też to o dnešnim dny, powiemy sobie też o innych sprawach, skończymy jak wse prognozą chwili na najbliższy tydzień. No a po 9 już was zaproszę na słowowieciu, no ale to jeszcze bude, zaczynamy, już wertamy, o chwilku.

Tak, wracamy do studia i do wysłania. 28 den wersja septembra 2023 roku. Dnes teper jak raz miniat winsia jawlat 281 dniom toho roka w riorjańskim kalendarii ostaje. Jeszcze w tymże kalendarii ostaju 94 lem dny, skoro jakosy leci to drik, jak chyba każdy. No i dobry, w juliańskim kalendarii dnes 15 den wersja septembra. A dnes świadkuju za zachodnim kalendarium Joan Marko Salomon Cytymon, a za schidnim kalendarium dnes jeszcze może te dzwony, ty pozdrawka ty Ludmyłu Maksyma Makatu i Sztefana. Świadkuju ci już o świeci Czechy, świadkuju Czechy świato swojej derżawnosti, to den światowo Wasława pokrowitela Czeskiej Republiki. Kto jeszcze świadkuje? Tajwan świadkuje dnes, den uczytela i den uriadnika, to wszystko związane z rycznicią narodem Konfucyja, tego chińskiego filozofa, który osnował konfucjanizm, może powisty, to dość taka uproszczona wersja jego imena, za to, że po chińsku bym raczej chyba nie wymówił. Kto jeszcze świadkuje? Gwinea świadkuje den referendum, Szwajcaria dnes świadkuje nacjonalny den kawy, a z takich międzynarodnych prazniku, to jeszcze naszał, że to dnes światowy den stekliny, okrem toho międzynarodny den obszernego dostępu do informacji, to takie świato ustanowione przez UNESCO w 2015 roku. A w nas 1:08, minut 18, słuchate, 30 Radio LMFM.

i twoi włosia rukami chładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego prosto radity tak tym, co ty ze mną.

Seša Mikova i Milo Sluchat vrtáme do trioch šivitiu v Radiu Lem FM. Ideme teper do podí z dnešného dňa v historii. Pídu do 17. stolitia do Bruxely. V tí Bruxely bol odkrytý perší vo šviti Lombard. Znači to tá taká, no, jak to nazvať, môž povísti parakreditová institúcia, v ktorej, ak sa nemá hroše za to za marné hroše, sa oddaje dajaké riči, potom môž vokúpiti. Tak, 17. storitia to bolo, ale teper ideme do 19. storitia i smotu ideme do Ameriky, do mista Salem v amerykańskim štati Massachusetts. To uderze po tym, jak jeden pan Robert Johnson žil 24 kg pomidorów. Ludzie dopiero to powiedzieli, że pomidory są bezpieczne. No, toż najbudę. 1823 Riki Paraguay była osnowana, tak może powiedzieć, utopijna osada przez australijskich socjalistów. Nazywała się Nowa Australia. Jak najciężko się dodumaty w różnych utopijnych projektach, takich jak przykład komunizm. No, trzeba powiedzieć, że skoro się tam zaczęli swaryty, skoro się rozeszli, to że najpierw dostali zemlu od dżawy, no to tak kolonii, to one rychwali wyżej jak 2000 kwadratowych kilometrów. No, tam się rozdzielili, jedne piszli desy inne i też się tam posparli za to taki dokaz, że to te tupijne projekty nie są tak fajne, przyjemne, realne przede wszystkim, może w ten sposób. Dobry, idziemy do 20. stulecia, 1938 rok, niemiecki München i zaczęli się besid z inicjatywy Benito Mussolini'a, tak stricze Hitlera i szefi uriadiu z Italii, z Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie, tak zwanej w czechosłowackiej sprawie. Jak znamy to München i dogovor w München, bo jak z dzisiejszej perspektywy to rozmotujemy wstupom do II światowej wojny i dumam, że tak momento, o czym chyba nie wszystkie lidery dzisiejszego świata pamiętają. 1939 rok, to już druga światowa wojna, 28 dnia wersja septembra 1939 roku kapitulowała Warszawa. 1968 rok, taka grupa Beatles i taka ich jedna, nie znam, no najbardziej mal velo hitił, ale jedna z bardziej znanych śmianek, Hey Jude, Don't Make It Bad. Na 9 też nie zaśpiewanka oczeliła amerykańskie listy. Muzyczne listy, oczywiście. Idziemy do 1924 roku. Promes Tonija. Promes Tonija zatonął w Bałtyckim morzu. 852 ludzi zginęło. 2000 rok, izraelski premier Ehud Barak pierwszy raz przyznał taką możliwość rozdzielić Jerusalem za jego słowami po takim mirnym rozdzieleniu i współdzieleniu z Palestyńczykami moż powisty zachidnia czast byłaby stolicią Izraela, a schidnia czast najbude stolicią Palestyny. No jak znamy, tiż z perspektywy czasu po tych 26 rokach jest tym coraz cięższe. 2001 rok, Kofi Annan został laureatą nagrody, mirnej nagrody Nobla. No Kofi Annan to dyplomata z Gany, 8. generalny sekretarz Organizacji Zjednanych Nacji. 2003 rok, jeszcze jedna licznicia. Tym razem transgraniczna Italia i Szwajcaria, może w ten sposób, że awaria w
z energetycznym systemem w Italii i w części Szwajcarii przyniosła to, że 50 milionów ludzi nie mało doma. Świtła, tak to zme od tych technologii, już nie będzie świtła nowinek, bo to już nie nowinka, to już standard. Tak zme przywykneny, ale było ciężko. W nas godzina 8:31. Zapraszam was na muzykę.

Večer z Radijom Lem FM. Den z Radijom Lem FM. Lem FM na živo.

Tak i wracamy do Trioch Świcił w Radiu Lem FM. Teper czas na ryczny ci z Rusyńskoj oblasty. Zacznę od tych, co minuli w sobotu. W sobotu 26 wersnia, septembra to ryczny cia narodzenia z 1902 roku Oleny Mandycz. Sławną ryzbiarkę pochodziła z rodziny rusyńskiego uczytela, który ma korzenia przy Bardejowi. No, w tej dobie, medże wojennej dobie Czechosłowacji była bardzo znaną ryzbiarką. Moż powisty jej ciła galeria, jej twór, znana twór, medże inczyma stoi rusyńsko i obszyry, to otworzyła ci portrety, ci relief, ci pamiętnik, ci rzadkowyczowy, fencykowy, dobrańskomu, mytrakowy, pamiętnik Duchnowycza w Priaszowi, to też jej robota i w Chustii zresztą w 30-tych rokach, ale chyba najsławniejszy i chyba najtragiczniejszy to pamiętnik prezydenta Masaryka, czechosłowackiego prezydenta, kotry po tym, jak preniali włast Madiar, pak czechosłowacka komunistu izdył tam i nazad, choć był taki dominujący nad już horodą od kincia 20-tych roku, kiedy go postawili, izdył tam i nazad, ponieważ Masaryk już nie był herojem dla tych nowych własty koniec kinciom, jak tak izdył po Czechosłowacji i peretopili go w jakichś tam zakładach. A wracając do Mandyczowej, poslednie 30 roki żyła w Koszyciach, robiła jak uriadniczka, cy w sklepie, już to się takie, tak czy tak, już wmerła w 1985 roku w Koszyciach, zabota czeres bilszist, no czeres co spilnis, może tak powiest. Leszajuczy się przy suboti, ryczne się narodzenia z 1787 roku, wrodził się Michał Wacławski, to jeden, to już to był internowany w Telerhofi, potem mobilizowany do madiarskiej armii, ale był też aktywistom za czasów Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu i za to tu dzielny musił wtikać na Słowacyju, oselił się w Merze Labirciach, w Mer tamże w 1936 roku. Jeszcze jedna sobotnia rycznica z 1769 roku w Wyszni Olszawi, to okres Stropkił, wrodził się Michał Bałudziański, to znany ekonomista, prawnik, pedagog, no i pierwszy rektor Petrohradzkiego Uniwersytetu. To moż powisty już na początku 19. stulecia na zaproszenia carskich własty przyszedł jak raz do Petrohradu, tam był szefem Uniwersytetu i pierwszym rektorem w rokach 1819-21. W Mer w 1847 roku z nadaniem szlacheckim, nadaniem i z herbą. I sobotnia też jeszcze jedna rycznica, tu już bliżej nas, bo rodom z Bortnoho, wysiduju to o 2010 roku, to data śmierci Teodora Kuziaka, lemkiewskiego pisatela, malaria, aktywist, humorist, z znanego, narodzonego w 1926 roku. W Bortnym tam też pierwszego świtu zdobywał, dalsze etapy szkielnictwa zastali go w czas wojny, to znaczy w czas tej wojny był wysłany na prymusową robotę do Austrii, pak na Madiary. Tam ale się mu powołał w teczy i duże to nie przyniosło w 1947 roku, kiedy wrócił do Bortnoho, był wysłany w ramach akcji Wisła, jak zresztą wele Bortnian naszło się w listce koło Lignyci, ale tam też aktywno dział razem z jednoselczanami, organizował teatralną grupę, wystawiali piesu Wania Hunianka, wystawiali Rusenku i w tym periodzie zaczął pisać
čoho efektom bolo veľa. Tvoril fajných, bardzo často humorystycznych wydawnictwo Nasza Zagroda w 90-tych, na złami 90-tych roków wydało dwie zbirki opowiadani humorysok Todora Kusiaka. Dawno to były czasy i dohasajucza watra. Wczorajszy licznici to taka podzieja z 1988 roku, bo to 27 września, septembra, praznik wozwierzenia Świętego Kresta. To uderze episkop Iwan Semedi pierwszy raz po 40 roku nelegalnosti odkryto, odsłużył służbu Bożą w Užhorodí. To Mukačívska grekokatolická jeparchia. 1950 rok, to včerašnja data, v hospodinčiach Vojvodiny vrodila się Natalia Kaniuch, to poetesa, eseistka, literoznawczynia i tłumaczka, jaka wmerła w 2024 roku, była laureatką premii Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę. I jeszcze dneśni podii rycznicia z 1854 roku, rycznicia narodzenia Ignatia Roszkowicza, malaria znanego na tamtot czas malaria ikonopyścia, znany z jego velo, jego monumentalnych freski, rozpisów. Nielem na Priaszliwskiej Rusy, ale i na Podkarpackiej Rusy i w Rumunii. Malował też portrety, a w Merw 1915 roku w Budapeszcie. Jeszcze jedna poslednia rycznicia, dneśnia rycznicia z 1929 roku, to rycznicia narodzenia w Legnawi, niedaleko zachodniej części Lemkowiny, po drugiej stronie Popradu. Takoj, narodził się Gawrijł Beski, dziejacz rusyński, publicysta, pedagog, który bardzo aktywno zaczął działać po 1989 roku po rosyjskim odrodzeniu. A w 90-tych rokach publikował cię serię statii o znanych rosyjskich dziejaczach, czy herojach, personach. Zresztą trzeba wspomnieć, że to jeden z potomków wielosławnego rodu Beskidiu, znanego w rosyjskiej historii. Wmer Gawrijł Beskid 4 roku temu w Priaszowie. Smoczył na godzinę 13 minut do 9 godziny w Radiu LM FM. No to dasz to zahramę. No i pak wernemy jeszcze na chwilę, żeby powiedzieć o chwili.

0: Jak 10, 1/3, pak Bożych pastylem do 6 gradusiów. I do Priaszoła 14 gradusów w tym momencie, najbliższe dni podobne jak na Lemkowini. Do Stepu 23-22 gradusy, duże słońce w tym tygodniu, ale nocy też już trzeba zrychtować się, że nad rano może być lem 4 gradusy. I do Podkarpacka Ruś, do Mukaczowa 14 gradusów w tym momencie, tam daku steplisze, bo to bardziej może i na południe 24-23 gradusy w tym tygodniu, tak do końca tygodnia, duże słońce i to ta niczna temperatura też nie będzie czudna, kiedy chpadę do 5 gradusów. To idźmy dalsze na południe, w Komloszcie na północno-wschodnich Madiarach 16 gradusów w tym momencie i tu też duże słońce do końca tygodnia 22-23 gradusy, a w nocy, no jeszcze tej nocy bude może chpasty do 8, ale pod koniec tygodnia będzie chpadała do 4-5 gradusów. A kiedy idziemy już tak dobry nam idę w tym południowym napriami i my znajdujemy się teper w Ruskim, Kerestury i Wojwodynie 17 gradusów w tym momencie. Toho tygodnia będzie duże słońce, takoj samo słońce by się dojutro dny, bo w nocy ono nie świtit, ale 24-25-26 gradusów zaran też. Znaczy bardzo ciepło, ale noce już osinne, to znaczy no to najbliższe chpadę do 10 gradusów w minimalnym czasie, a do końca tygodnia już będzie chpadała do 6 gradusów. Lem. I na tym końcu dzisiejszej trzy świty bardzo kraśnie wam dziękuję za to tu godzinę prowadzoną z radiom Lem FM. Ja jeszcze na końcu, kiedyby dach to chciał posłuchać, dasz to o paciatach, o tym będę w najbliższej słowicy już o paru minut, już po 9 godzinie. Kraśni, proszę, trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Slovo väčšia. Program o slovách, našich i nenašich. Dla pijanych slovami i sliužaždajúčich. O jazyku i na jazykach. Slovo väčšia. Vitajte, drahí rádio slucháči, Demko Trochanovský. Z tej strany, jak chce, v Slovovici na živo. Vítam krásne, ber sa tišu. Odraz podám toto, čo časom zabúvam. No, co ostatnio lepšie mi môže ide. Demko@lm.fm, to mi mailový adres, za to píšte na ňoho. Furt, tak jak píšete, žeby tot kontakt furt bol, žeby bolo de diskutovaty, píšte tiš na komunikátor, keď máme ešte v komunikátorach, to tílko z takých obyčných ohovošeň, môž povisti, ja len poviem tylko, že po poslední vatrie v Michalovi mám zapisanych veľo takých ciekawych tem, ktoré boli rezultatom besit. Dużo sme dyskutovali, bardzo fajnie się dyskutovalo. Nie znam, czy wszystko temu aż i zapisał, ale ciszu się, że na watru do Michałowa izdiat. Cisz lubiteli słowy, cisz to mnie, cisz jeszcze bardziej. Ciszyt. No i cóż, to zaczynamy. A zaczynamy jak se, muriankową, a z buką, z bukwaria.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Ż jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
4: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: K jak chyża,
5: C jak cerką,
3: C jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

Tak, vrtáme po prvý vysloviť a pripomnú o jazyku i na jazykách. Jedemko trochanomský ďalšie. I na vysvetu do toho, že sme besidovali na Lemkivský vatrý v Michalovi s veľoma z vás. Toto besidu sa priniesie od Barsči Kava. Tem, aha, i čím sa vyzapísal taký jedno, že da ktoré z vás besidujú, že tak časom zabarz naukovo besidujú, ale to vôbačte mi časom prosto tak treba taký malý naukový, môže taký paranaukový, ja tu v kince až tak múdro nebesidujú, no ale taký považnejší vstup časom treba zrobiť, ale najbarže ľubľu diať na primírach, takých faktičných primírach, ktoré sú už v živý besid, v živom jazyku do všetkom. I čo tu ešte môžu povísť? Dnešná téma, bo už jem v predšom programe zapovil, že bude dnes o paťatách. I znám, že o paťatách bolo už slovojci od tí četvrtí odmíne, do ktorej o chvíľku navernú, ale tu tak, ako si mi sa spomnul a zapísal, môže tak tak predumania, môže z inčoj strany toto páčiaci, to tu páču sobi obizrime. No, jak raz, bo začala sa od páči. To znaczy od jazykového budu mojho spiubesidnika, ale na jeho opravdania jest to, że win się wczyt dopiero lemkiwskiego języka, nie jest hosnowatelą lemkiwskiego języka, wczyt się dopiero i na czudo, że musia pominęła, poputała pierwsza odmina, znaczy to ta trawa, cy hancia, cy, już to tam jeszcze mamy w pierwszej odmini, pewnie miliony sliw, a teper nie może sobie spomnuty ścina, cy incza koza. O, najtak bude. Tak czy tak, no mi spiłby siednik powił, że sztosy o paci powił, znaczy, że chodził z hosnowaty słowo pacia, hosnujuczy perszu odminu tutaj jak trawu, jak kozu, no a tu jak raz jak raz to ta czwarta odmina jest musowa, no i o tym o chwilku budę. Okrem toho, mi się to jeszcze tam desy w predszych besidach pouczyło, bo kiedyś było takie zwidania cy pałuk i co to było w predszym programie, pałuk i pauz, ale cy pacia ciż maje tot sufiks, tot prefiks pa, no nie wszystko, co się zaczyna od pa, bude mało to stary kolisie dawno produktywny prefiks, no ale tak się tak dneska bude od pałuka do paciate, może tak na skoro powisty. I tu jeszcze jedno, bo to słowo pacia, no taka oboczna swinia, powiedzmy sobie. Co tu może być dziwne, co tu może być ciężkie? No, a że pacia to pacia, tak? Co tu, to ma jej zakończenia cia, to. No i ono to cia, tak jak ulicia. O, wezmę sobie ulicił, budę tu chyba najlepsze, no i jak raz to ta kinciwka cia może nas na początku zawesti wciłką inczy i nieprawilny napriam. Okrem toho, da kotrych ladali, bo ciszym czuł taki, czom może się putaty, że to może taka miachka wymowa cia, tak, może to może mogły ty patia i takie, tak jak już im powiem, że piszemy taki, jak premier daju, ścina, choć bardzo często to te wymowujemy jak ścina, już takie bardzo mocno zmiachczene te i duże do tego miachkoho C. Ale tu od raz powiem, że to trobciżne jest prawilne za to, że tam nie jest absolutnie dawno te, tak jak w tej ścini. Pacia to pacia. No i jak ono się odmienia? Mamy pacia, koho czoło paciate, tak? I mamy dwa jeszcze paciata. Jak sobie zrównamy, jak raz z takoma słowami jak dziewcza. Dziewcza, dziewczate, dziewczata. Jachniate. Jachniata, tak? Od razu jedno, że pacia nie jest takie samitne, bo należy do starej słowiańskiej grupy nazw młodych istot. Przeważnie, ale to nie jest pryncyp. Dasz to, możesz powiedzieć, zmniejszone albo mniejsze, jak to takie regularne. Za to mamy o, jachnia tu jest dość ciekawe, bo ono z prasłowiańskiego będziemy widzieć, że to mamy ahnec iż w
w starosłowiańskim i w cerkownym języku. To jest to jachnia, ono od toho idę. Ale wezmę sobie kacza. Jest kaczka i jest kacza. Jest kura i jest kuria. Bo się mówi o tych premierach, że zmniejszamy albo określamy to młodsze istoty, mniejsze istoty w ten sposób, że no właśnie, w jaki sposób, tak? Tu możemy sobie daty to dawne pacia, kiedy pridamy do tego taki sufiks, taką cząsteczkę, mału, kotru by się dłemy, że to at albo jad, to mamy pacia, ale w odmieni już to jad wchodzi. Paciate, paciata. Mamy dziewcza, dziewczata. Jachnia, jachniata. Koźla, koźlata. I tu widzimy, że to sufiks at, cy, jad, więc się nam tam skrywat i po tym, jak raz widzimy, że to musi być czwarta odmina. To dawna odmina, mąż powisty. I tu specjalnie nie budu za bardzo naukowo by się dłał, odkale ona się wzięła. Tak czy tak, mamy cztery, jak znamy, odminy. Pierwsza to żeńska nazewnika, skończony na a albo ja. Znaczy a po miachkim, druga to mużsko i średni rit, trzecia to żeńsko, nazewnik skończony na sochłasny, tak jak nicz, jak sil, znaczy to ta nicz i to ta sil, no i to ta czwarta odmina, to jest średni rit, który założmy, że określa to tu młodą istotę, albo dasz to zmniejszone, mniejszy wyt, jak to regularny. Alem teper wodumał. I nie budu tu ani by się dłał, przypominał de facto, bo z mało czwartej odminy kolisy by się dłali o tym, że tam jeszcze jest jeden sufiks, tak jak simia i simene, jak imia, imene i tak dalej, to druga grupa tych sufiksów. Dnes budeme przy paciatach, przy koźlatach, przy kaczatach, brykiem jeszcze budeme. Możemy być jeszcze też przy haczatach na przykład. O, to jest fajny premier. O, już w głowie mi następna tema idę. Ale tu jeszcze nas czeka jedna niespodziewanka przy paciatach za to, że choć stara budowa wskazuje na młodą istotę, tak, że to jest to pacia, znaczy pacia, paciatko, małe takie, różowe, co sobie tam przy tych wielkich słyniach, knurach, jak sobie lita, tak? Ale tu może za to się puta, ponieważ dneśnie lemkiwskie pacia nie musi być młode. Pacia to prosto słynia. Znaczy, może być, ale nie musi być młode. Pacia to słynia, niezależnie od tego, czy mamy małe paciatko, czy dorosłe zwierzę, tak? W tym znaczeniu to słowo stało się takim pełnym ekwiwalentem słowa słynia. No i to znaczenie, jak raz mi się zdaje, putat i mojemu spiłby siednikowy z water mogło dać to poputaty, no bo co? To już nie jest, niekoniecznie musi być lemma, maleńkie paciatko. Przypomnę, że paciatko to już czysto incza odmina, ponieważ tam jest inny sufiks, to już jest tak jak paciatko, jak incze, to dodajemy ko na kince, jak soneczko i tak dalej. Ale nie mieszajmy. Dobry. To ta stara odmina w paciaty ostała i czom ona nam puta? No bo lekko zrobić chybu, bo kolejny znamy historyczną budowę słowa i traktujemy go jak zwyczajny żeński nazywnik. No ja, no to jak raz możemy stworzyć formę na podobu tej pierwszej odminy, znaczy pacia, koho czego paci, a koho to wyżu paciu. No, stara morfologia tego słowa nam nie pozwala tak zrobić, tak? No, bo tu język jeszcze to zrobił jeden ciekawy krok, możesz powiedzieć, kolipacia preznaczało, znaczy inaczej, przestało oznaczać lem, to młode zwierzę i rozszerzyło się to znaczeniu na słyniu. Zachałom, że tak byśmy mogli powiedzieć, no to tu de facto byśmy musieli rozumieć pacia i paciatko, to chyba w tych premierach, tak? Ale dnes mamy realne taka parę pacia z tym starym sufiksem w odmieni i paciatko, swinia, swinka i tak dalej.
i tak dalej. No i tu treba tiež povisti jedno, že toto paťa, no bo tak, môžeme trimati paťa, chovati paťa, pravda? I to ne znaczy, že len toto młode, tak małe, różowe, co tam šetivko, što vrodili, alebo sú menšie, jak toto veľké istoty. Trimáme, chováme, o, tu hodujeme, hodivla, toto trimatici, chovati. Bo máš paťata, trimáš paťata, tak, trimám ešte paťata, chodíš, už mi nejak neopáčat, ale že ma udáš to robiť, to, tak, pravda? Debe si duješ a svojni, no, trimať sa i mladý, i starý, i tak, i však. Za to, toto páča, koli už prešlo do značenia nelen mladého žiriate, ale tiež, no to tú dorosú svinu, no to za to môže predovšetkom tým, čo dopíro v čače lemkivského jazyka robiť dajak problém. Ale dobrý, musíme dako spýtiť do histórii, odkiaľ vzalo sa naše pacha. No, treba povisti, že etymologovi vodia toto z karpatskich i za hałom, môž povisti, za chydňu ruskich hovoril, poneže fiksovaná sú tak zaklika na svini. Pač, pač, paču, paču i tak dalej. I to jeden z takých tropiv, z takých šlidiv, kde slovo pača mohlo byti, môže byti onomatopaične, znači to od takého zvuku vydavaného pop pri tým si tak paťata sam robili, že to ťažko mi povisti, jak to by mohlo byti. No ale idme za tým pač, tak? No od toho mohlo vyjti, bo to jeden stropil a náš to ešte vkazuje, že to mohlo byti od toho pač, od takého nasledovania zvuku. Etymologičný slovník rekonstruuje tiež starú rodinu sliv, z ktorých môžeme vziať napríklad pacaty, pacnuty, to zviazané s vdariňom, s plaskaňom, s klapaňom, s inčima takýma podibnýma korotkýma zvukami. No i keď sobie zrekonstruujeme toto staré, jeszcze dawne słowo pacia, no to tak sobie dumamy, że moglibyśmy go stritić we wszystkich słowiańskich językach. A tu się mi zdaje, że jest dosyć tak czudni, otiłko, że toto pacia, albo dasz to podibne, ostało tak jak w Karpatach i mąż powisty, że po pierwsze, nie jest żadnym muzejnym archaizmem, to po pierwsze, tak? Bo mogło występować i w innych słowiańskich regionach, ale dnes to jest normalne słownikowe słowo pacia, paciata i tak dalej. Jego trzeba, możesz go najtyć w słowniku, to normalne, zrozumiałe słowo, które mogło żyć i żyje w besidzi, bezświadomości, że tam, nie znam, jaka specjalna historia za tym stoi. Pidu ciż do polskich hovoril, bo są regionalne formy, jak pacię, jak paciak, jak paciuk, ale tu trzeba powiedzieć, że ich geografia bardzo wyraźnie wede nas na schyt polskiego językowego areału do barże karpackiego pogranicza, co może świadczyć o tym, że albo się ostało w tym karpackim i prykarpackim regionie, albo aż i może to pacia do jakich regionalnych form, do dialektów, do hovorów polskiego języka też przeszło od nas. Nie riszam o tym, to len tak nadmieniam. Ale jak sobie pidemy het tam na południowy zachód słowiańszczyny, to idemy do słoweńskiego języka, gdy tam nachodzimy pace, a koło noho formy takie jak pacek, który są związane z słynią. No i tu zdaje się mi, że tiż chyba możemy najty ostatkę toho starego paciata. Możliwe, że kolisy było szersze znane od toho pać, albo paciu, ale tu tiż trzeba nadmienić jedno, że tak onomatopeiczne zaklik, wyklik mogli się rodzić różni, w różnych miejscach, tak? Jak zaklikania na swini, ale, albo mogli się
незалежні від себе, родити в різних частях славянського ареалу. Але бесідую о тим за те, що маємо Карпати, маємо Словенію, а посередині маємо ще панонію з мадярським язиком, до якого о хвильку верну. Але найперше о тим, як виглядать паття в русинських словниках. Mamy w lemkiwskim słowniku Olenuć Pfeiffer, nachodzimy pacia, tam ci u rodynu swiu, mamy paciatynu, znaczy mięso z paciate, mamy przydawnik paciaczy. Oczywidno słownik podaje też drugie, perenesene znaczenie słowa pacia, że tak można zwaty człowieka, że to się nieprystojno wede. No, chyba nie ciężko zrozumieć, jak taka metafora była osnowana, ale też, no zresztą w innych językach też pacia, swynia, besidujemy o takim dosyć pejoratywno, że się może nieprystojno uwede, albo dasz to wkoło toho, zresztą tak to się może westy jak pacia, tak? Znaczy westy się tak, że inni mogą nas maty za pacia. Choć podobno to paciata, to bardzo mądre zwierzęta i to bardzo niesprawiedliwe jest, że tak on ich się besiduje na ludy, które są głupie, durne i tak dalej. Ale to czysto incza sprawa. Mamy pacia w słowniku Jarosława Horoszczaka, w znaczeniu swynia, tak? I mamy też paciatko. W słowniku słowacko-rusyńskim nachodzimy. I tu mam najpierwsze w słowniku rusyńskiego języka Jurija Czoryja pacia to swynia, a paciatko to małe pacia. Tu mamy wyraźną tu opozycję, że pacia to już swynia, to już nie jest, nie musi być małe pacia, to już generalnie już to jest swynia, tak? Ale to rozróżnia i tu widno. Widno też w słowniku słowacko-rusyńskim Jurija Pańka, gdzie słowackomu prasa odpowiadają pacia i swynia, znaczy jak równoriadne, a prasiatko to jest paciatko, prasiatko, to chyba tam jest na pierwszy skład w słowackim języku prytysk. Kiedy posmotujemy sobie na rusyński ortograficzny słownik Michała Kaprala, pana profesora, ciś nachodzimy pacia, no potwierdza nam to wszystko prysutni słowa współczesni rusyński pisani normi. Kusiczka inaczej, tu już nadmienił w słowniku, w rusyńskim słowniku Ihoria Kerczy, de pacia i w skobkach tko, znaczy paciatka, odnosi się do młodej istoty, znaczy idę do tego pierwisnego podziału, de pacia to już bude, to ta forma, która się lem do młodych paciat w naszym znaczeniu odnosy. Ja jeszcze powiem jedno takie, że próbowałem nachodyty może i w rumuńskim języku były, bo jakieś refleksy, ale tam już się mi zdaje, że to nie był dobry trop, tylko żem sobie zapisał. Ale obiecywałem, że wernu do madziarskiego języka. No i tam czysto inaczej, jak w rumuńskim sprawach za to, że w madziarskich wyborach zapisano słów poca, jak swynia i poci, jak pacia, jak to małe pacia, tak? No i to te słowa też funkcjonowały jak zaklik na zwierzętach. No i ciężko tu w kinsy nie postawić koło sebe tego naszego pać-pać, cy-paciu-paciu i madziarskiego poci-poci, albo pocza-pocza, poca-poca, może w to tu stronę. Ciężko tu, no to dos bliskie. No i tu oczywidno, to ta różnica pomiędzy słowiańskim pa i madziarskim po jest bardzo, ale to bardzo bliska. Tak, to mamy wielu takich peremin w madziarskim języku iduczych od słowiańskich języki, tak jak potok to madziarski patak, polata, palota, znaczy no od jeszcze słowiańskiego palata. Dobry, nie wchodźmy w to też chyba kolesyzmy o tym by się duwali. No i co jeszcze z tym zrobić? Z tym naszym paciatom, tak? Możesz powiedzieć, że to fajne słowo w weloch, znaczy z ciekawą historią, bo
ja začal od takého podozrenia, že toto, že môže to najprvšie byť také, môže od takého, od kynčívka ťa i od kalej by sa to vzalo, tak jak to tá naša stina i ština, no ale to už našou jem, že toto páča nám vrosło toto słowo, ktoré kolisi označalo dávno tomu młode zvíria. No, tu treba pripomnúť, že v bilšosti rusínskych slovníky už nachodíme toto, že to pełna svinia páča, to normálna svinia, čo na pewno nemôž povisti o slovi kača, bo to známe, že to mała kačka i tak dále. No, zresztą ja tu muszę privesti paru primíriu tak, že to nevse je to tá młoda istota, bo máme také slovo jak hornia, to je malý hornec. Stotamist najsobi pripomnu to tu pri śpiłku. Rusala, rusala, pekli, mama, pala. Tak, pala, to pala. Małe od paleného, dačoho, znači pečeného de facto. To się mi zdaje, že tu ti, to fajne, to jest takie małe sztosy palene. O, to tak chyba najlepsze. Mamy wiele tych sliw. Mamy ptasza, kacza, hacza, kuria, pachola, odrocza, koźla. I to hacze teper mi, hacza mi bude bardzo chodziło po hołowi, ponieważ oj, tam mi już się jedna tema na program budu mała. Tak czy tak, smotrymy sobie na mapu, na językową mapu słowiańszczyny i widzimy, że to pacia super się ma w nas, w rusyńskim języku i w słoweńskim języku, znaczy dosyć daleko i jakosi się jeszcze dobry trymat w madziarskim języku, co na pewno przyszło od albo od nas, albo od takich południowych słowiańskich. Susidiv za to ci, że najlepsze nie hwaryty, że pacia przeżywa w jednym języku, to ostatok starej językowej rodziny, która do dnes chyba najwyraźniejsza się dobry trymat na dwóch związanych ze sobą prostora w Karpatach, Panonii, no i tam aż po Słowenii, tak? No i za to, kiedy lękowini po dworze litat pacia, no to widzimy mohuczy kawalec językowej historii. To była Słowicia. Piszcie na demko@slam.fm. Tworzymy razem ten program, tak jakśmy do teper toto robili. No i cóż, do następnych stricz. Besiedował Demko Trochanowski. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: LMFM?
1: LEM po naszemu. LMFM. Zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

jak gdzie mał 15, też 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska, trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

вчера Денис Заран. LMFM. Слухай, передавай другим. LMFM.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
1: Owad, rybek, rymiruje.

Лем FM. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM. То твоє радіо.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.